0: RMF Max.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
2: Siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

siądź na chwilę i leć mi wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Bledka i ostatnia nasza ulubiona piosenka Dwa dni. I ten tytuł nie oddaje radości, którą czujemy patrząc za siebie. Jaki to był fajny, czterodniowy, dla niektórych szczęśliwych weekend.
1: Mam nadzieję, że macie dużo dobrych wspomnień, bo w najbliższej perspektywie w kalendarzu nie ma długich weekendów.
0: O 15 sierpnia, sobota. Także nie czekaj, kiedy przyjdzie weekend, zrób go sobie w poniedziałek.
1: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I Mr. Know-it-all, czyli Mondrala.
1: Wiedziałem. Jakby co, zróbcie sobie z nami super poniedziałek. Wiadomość z nadmorza. Po weekendowe podsumowanie okazało się, że dorsz jest droższy niż łosoś.
0: Co ty mówisz? Dlaczego?
1: Bo nie da się przebrać dorsza za łososia. Bo jakby był w tym samym kolorze, to by pewnie nikt nie zauważył.

0: Informacje z regionu w dużej ilości zawsze o 6:00 tu w
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Premiera. Kolejne grupy pacjentów nie będą objęte limitem dotyczącym badań diagnostycznych. Takie rozwiązanie przygotowuje Ministerstwo Zdrowia.
2: Bez limitów finansowane mają być badania dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, na przykład z chorobami stawów. Decyzja ma być ogłoszona jeszcze w czerwcu. Dla tej grupy badania obrazowe, takie jak rezonans czy tomografia, są bardzo ważne dla kontroli ich leczenia. List otwarty przeciwko ograniczeniu w finansowaniu badań przygotowało m.in. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.
1: O czym informował Michał Dobrołowicz. Teraz jeszcze krótko Kraków. Rafał Sonik, biznesmen i kierowca rajdowy, najpewniej będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Dlaczego rządzący chcą postawić na tego właśnie kandydata?
3: W grze było kilka nazwisk, ale szef rządu chciał postawić na kogoś spoza polityki. To na wypadek, gdyby przyspieszone krakowskie wybory nie poszły po jego myśli. Wtedy porażkę można zwalić na samego kandydata, a nie znów na partyjną machinę, jak było w przypadku przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum. Pomogła też deklaracja Rafała Sonika. Ten kilka dni temu oświadczył, że jest zainteresowany walką o prezydenturę w Krakowie.
1: Wyjaśniał Michał Radkowski.
4: To jest RMF Max.
1: Słowacka policja będzie ustalać okoliczności tragicznego wypadku w Tatrach. Wczoraj odnaleziono tam zwłoki polskiego taternika, który spadł z wysokości 300 metrów do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy po 27 dni każdy w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6000 zł. Wojsko zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej uspokaja, że atak rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie spowodował skażenia. Poziom promieniowania nie zwiększył się. Wczoraj bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego niedaleko elektrowni. Spowodował poważne zniszczenia, wybuchł pożar, który na szczęście udało się szybko ugasić. A na koniec jeszcze krótko o silnym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8, które nawiedziło wybrzeże wyspy Mindanao na południu Filipin. Jego epicentrum znajdowało się na morzu około 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Sarangani.

0: poniedziałek. Taki będzie ten poniedziałek. Zero presji, same tylko
1: Turututu będzie, a nie tiri-tiri. To jest znacząca różnica, przepraszam.
0: Matko, nie będzie tiri-tiri. No, bo po prostu miało być fajnie. Nawet sobie zawinąłem to tiri-tiri w taki szeleszczący papier, żeby było słychać, czy mi przypadkiem nie wyżerasz mojego tiri-tiri.
1: Nie, bo ja mam swoje turururu i nie potrzebuję twojego tiri-tiri.
0: O, jasne. I świat się załamał. 9 minut po godzinie 6, ale i tak będzie fajnie. Asia Meus i Irek Jakubek, chodźcie razem z nami na ten poniedziałek, który już będzie troszkę mniej pachniał tenisem.
1: Tak.
0: Tak.
1: Wielki turniej za nami. Wczoraj męski finał na francuskich kortach. No wygrał. Ale przed nami następne tenisowe emocje, bo pod koniec czerwca przecież czeka na nas Wimbledon z Igą Świątek, a jeszcze wcześniej turniej w Hamburgu.
0: A po drodze pamiętajmy, że jest jeszcze większa piłka w rozmiarze 5 najczęściej. No mundial będzie przecież jeszcze 5.
1: Nie jedziemy, to co mi ty z głowy zawracasz?
0: Nie jedziemy.
1: Bez sensu.
0: Ale możesz sobie popatrzeć i też będzie fajnie. 10 minut po godzinie 6.

0: Modelki, Włodarski, lato, pięknie, 18 minut po godzinie 6. Tylko poniedziałek psuje nam ten nastrój, ale macie nas, my zrobimy wam taki poniedziałek, że będziecie się czuli jak w piątek. I to w dodatku w piątek po południu. Cudownie, że wybraliście RMF Max.
1: Dobra, trzymam cię za słowo.
0: Tak właśnie mamy. Cały świat się zastanawia. Widziałaś te pytania w internecie? Słuchajcie, jest rzecz, nad którą zastanawia się absolutnie cały świat. Jak to się stało, że chwila, moment i pyk. Kochamy wszyscy Maję Chwalińską. Po prostu wszyscy kochają Maję Chwalińską. I nie tylko, że Polska, no bo my, Polska, wiadomo, biało-czerwona, nasza Majeczka kochana, ale cały świat wyraża swoje emocje, uczucia.
1: Czy jest diagnoza, proszę pana? Dlaczego?
0: Ja przeczytałem coś bardzo mądrego w tej sprawie. Bo co ja mogę powiedzieć o 6.18 mądrego?
1: No to powiedz, co przeczytałeś.
0: Że najbardziej nas cieszy wtedy, kiedy ludzie tacy skromni, fajni, z natury dobrzy, osiągają jakiś sukces. Że jak jakiś, za przeproszeniem, cwajak coś wygra, to nas to mniej cieszy.
1: A jak taka Maja, która musiała się przedzierać przez eliminację i dotarła aż do finału?
0: Tak, także bądźmy dzisiaj Mają.
1: Maja dzisiaj wraca, to będzie trochę łatwiej.
0: I świat nas wszystkich bardzo, ale to bardzo pokocha. 19 minut po 6. Słychać ptaszki? Uwaga.
1: Teraz nie śpiewają akurat.
0: Zagadałeś, no.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
2: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
1: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: na poniedziałkowy, po długo weekendowy poranek. Gips, Kuchon i Jonatan dają radę.
1: Szkoda, bo myślałem, że mówisz o nas. To by nam jeszcze
0: kogoś... jesteśmy duo, więc czegoś nam brakuje.
1: No, chyba, że jest nowina. 29
0: Chcesz nam o czymś powiedzieć?
1: Nie, nie. 29 minut po godzinie 6. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. Zróbcie sobie z nami super poranek. Poranek RMF Max.
0: Jest nowy trend, tak. Nowy sposób na pokazanie, że się jest bogatym, jak się jest milenialsem.
1: O, właśnie.
0: Trzeba sobie zrobić urodzinowy weekend w zamku.
1: Na zamku, pięknie! że tutaj wieżyczki, konie, rycerze.
0: Dokładnie
1: i tak dalej.
0: Tak, bling, bling i tak dalej.
1: Ach, super, no bo tak z milenialsami jest tak, że wiem, co mówię, bo tak mamy królestwo, mamy swoją królową, mamy nawet dziedziców na zamku, czyli mamy swoich księcia, księżniczkę. Mhm. Ile kto ma dzieci, to niech sobie tam liczbę książąt i księżniczek policzy. No, ale nie możemy rządzić, nie? Bo się po drodze, kurde, czasy zmieniły i takie... I wjeżdżają rzeczy nowe. Z pozdrowieniem od Shakiry.

0: była drzemka. A teraz jest Wstawaj, nie udawaj. To jest poranek RMF Max, rewelacyjny Eben dla tych, którzy znają się na muzyce o poranku 20 minut przed godziną 7.
1: Sztuczna inteligencja przyjrzała się zdjęciom kobiet, przeanalizowała całą masę zdjęć i wyszło tej sztucznej inteligencji, że ideał kobiecego ciała nie zmienił się od 25 lat.
0: Pełna zgoda. Od zawsze jesteście piękne. Bardziej mnie martwi to, że sztuczna inteligencja już się wami interesuje. To, że mi zabierze pracę, to już wiem.
1: Ale że tą też?
0: Ale dziewczynę?
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa. W poniedziałek, po długim weekendzie. Aha. Tak się umawialiśmy i to wam dowozimy, bo to jest RMF Max i tak robimy, jak mówimy, no.
1: 10 minut przed godziną 7. Mam do was bardzo ważne pytanie. Czy macie w pracy taką koleżankę, która wam pokazuje filmiki, na których faceci kręcą tyłkiem?
0: Aha.
1: Ja mam. To Asia Meus.
0: Ojej, bo to nie jest byle jaki tyłek,
1: oj,
0: no.
1: Byle jakich byś mi nie pokazywała.
0: Wiadomo. Wie?
1: Pokazujesz mi tylko te najlepsze tyłki, ale że ten mi dzisiaj będziesz pokazywać, tego się nie spodziewałem, absolutnie.
0: To jest absolutny hit internetów, najgłośniejszy kręcący tyłek w polskim internecie. Ujala. Robert Lewandowski. No. Nasz Robert tak. Odpalił się na imprezie rocznicowej Wojtka Szczęsnego i jego małżonki Mariny. No i pięknie wywija biodrami, trzeba przyznać. Ósemeczki kręci jak talala.
1: Na miejscu Matiasa, tego co uczył tańczyć Anię Lewandowską, to byłbym zazdrosny, naprawdę. To jest klasa. Brawo, Robert. Pięknego dnia dla wszystkich, którzy przetańczyli czerwcóweczkę.

0: Hity do Maxa lecą o 6.56 tu w RMF Max.
1: A o 7.00 mamy dla Was Flesza, w nim pełen pakiet informacji ważnych na poniedziałek.
0: Och tak, są utrudnienia na S7. Przykujcie się na obwodnicy Płońska po remontowe kłopoty.
1: I kłopoty też z wodą na Mazowszu, o tym będzie we Fleszu.
0: Ale optymistyczna prognoza pogody, jupi, też się znajdzie. Zostańcie z Maxem, by poznać szczegóły ważnych informacji.
2: Reklama.
3: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
4: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
7: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. W RMF Max jesteśmy najbliżej Was z najnowszymi informacjami. Przed niektórymi ósmoklasistami dziś kolejny dzień stresu. O 9:00 startuje dodatkowa sesja egzaminu z języka polskiego. Jutro uczniowie napiszą matematykę, a w środę język obcynowożytny. Do egzaminów przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. 6 zł za 95, 6,63 za 98, tyle zapłacimy dzisiaj na stacjach paliw. Litr oleju napędowego kosztuje nie więcej niż 6,48.
4: Słuchacie RMF Max.
3: Szeroka betonowa wyspa ma się zamienić w oazę zieleni. Mowa o rondzie de Gaulle w Warszawie. Już nie tylko stojąca tam palma, ale także jej otoczenie będzie cieszyć oko. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na rozbetonowanie tego terenu. A na koniec coś dla miłośników tatuaży. 400 artystów z całego świata, konkursy na najpiękniejsze tatuaże, warsztaty czy prelekcje. To wszystko już w ten weekend w Krakowie, w halach Expo przy Galicyjskiej, gdzie odbędzie się kolejna edycja Tattoo Fest.
5: Artyści i artystki, którzy przyjeżdżają, reprezentują chyba każdy z możliwych styli w tatuażu.
3: Mówiła Ola Hałatek-Jasek, organizatorka wydarzenia. Flesz sportowy zaczynamy od paryskich kortów Rolanda Garrosa i triumfu Aleksandra Zwieriewa. Niemiec sięgnął po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w swojej karierze. Pokonał po zaciętym i trwającym 4 godziny i 16 minut pięciosetowym meczu Flavio Coboliego. A Maja Chwalińska, która po przegranym finale French Open zanotuje ogromny skok w rankingu WTA ze 114 miejsca na 21. Dzisiaj wraca do Polski. Po 9:00 będzie już w Warszawie. Później medialne obowiązki, krótkie wakacje. Po nich zmiana nawierzchni, turniej na trawiastych tych kortach Wimbledonu. Klaudia Zwolińska po raz drugi w ten weekend stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które były rozgrywane w Pradze. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. Jak zapowiadają synoptycy, poniedziałek z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem w północnej części kraju. Miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich nawet burze. Na termometrach maksymalnie 19 kresek na Pomorzu, około 23 w centrum do nawet 26 na zachodzie. Nad morzem trochę chłodniej, bo maksymalnie 20. Wiatr umiarkowany, tylko podczas burz może powiać trochę mocniej.
6: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.
7: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: I jedziesz sobie do pracy 5 minut po godzinie 7, a na twojej trasie 300. Za chwilę będą do wygrania w R.

0: Jeszcze trochę dari i poniedziałkowy poranek będzie mega udany, więc róbcie sobie dari i słuchajcie Maxa.
1: O, 11 minut po godzinie 7. Asia Meus, Irek Jakubek, 300 już za chwilę będą do wygrania, a póki co bardzo ważne ostrzeżenie.
0: Pilnujcie swoich butelek kaucyjnych, bo kradną. Naprawdę, tu się nie ma z czego śmiać. Złodzieje sobie wyczajają, w którym miejscu składujesz wór z butelkami zwrotnymi. Po czym włamują ci się na posesję, zabierają twój wór, oddają twoje butelki do butelkomatu i zabierają twoje pieniądze.
1: Tak, złodzieje! I generalnie, jeśli chodzi o system kaucyjny, to słowo złodzieje pada wyjątkowo często, bo najpierw złodzieje, to nam przychodzi do głowy, jak kupujemy sobie mineralną, no a teraz jeszcze złodzieje! Tam zabierają te butelki. A logikalit, a nie, przepraszam.

0: Na wręcz informacja, niektórym pękło serce, gdy dowiedziały się, że występujący przed momentem na antenie RMF Max Dawid Podsiadło
1: ma dziewczynę.
0: I bardzo dobrze.
1: A co się tak cieszysz,
0: niech żyje miłość. Będzie super płyta, będzie nagrywał w przyszłym roku z Soblem.
1: Tak, może... to wszystko ogłosił na koncercie ostatnio.
0: Oj, jak będzie wspólna płyta z Soblem, po drodze dziewczyna, myślę, że będą takie teksty odważne, jakich jeszcze Dawid normalnie nie napisał.
1: Dawid, czekamy na to wydarzenie, a na razie pytamy, jak się macie
0: jak
1: po
0: się
1: długim
0: macie?
1: Weekendzie?
0: Jak się macie? Hej, jak się dzisiaj macie? SMS-owo 3001. Proszę nam dać znać, bo jak ktoś się otworzy w jednym, w dwóch, maksymalnie w trzech słowach, to ma szansę zagrać o całe 300.
1: I równe szanse ma ten, kto napisze, że super, jak super. I ten, co napisze, że tak nie super.
0: Że gorzej. SMS 3001. Piszcie bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Sponsorem programu Wstawaj Nie Udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
13: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
14: Znałem to już.
13: Dzięki RMF Max.
15: To tego się słucha.
13: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
15: Też bądź pierwszy.
16: Świeże hity.
15: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
16: Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
2: Polecam. Olga Chaińska.
3: I po reklamie.

0: John Newman robi nam super poniedziałek, kiedy to ktoś jest zmęczony po weselu o 7:31.
1: Niektórzy są zdemontowani, a inni całkiem słoneczni.
0: A u mnie wszystko gra, pozdrawiam was Mateusz, a my witamy Karolinę. Cześć Karola, siemano rano.
2: Cześć.
0: Jak tam twój świat, jaki nastrój w poniedziałeczek?
2: Taki sam jak wczoraj, przedwczoraj i kolejny poprzedni tydzień.
0: Bo?
2: Bo nie było weekendu.
1: Nie było! To straszne!
0: Ale 300 może się zdarzą w naszym porannym konkursie, w którym to decydujesz, kto ma bliżej do miejscowości, do której będziemy jechać, a dzisiaj to już jest naprawdę ostatnia szansa, żeby przed wakacjami odwiedzić miejscowość Ławki. Ławki, szkolna oczywiście, Ławki.
1: Karolina, wsiadaj z nami, Irek jedzie z Bakałażewa.
0: No, takie studenckie Bakałażewo, a Aśka z miejscowości Piątki.
1: Wiadomo.
0: Prymuska, tak jej zostało. Kto ma bliżej? Do miejscowości Ławki. Piątki czy Bakałażewo? Aśka czy Irek? Decyduj. By obronić 300, nie U, tylko A. No, A.
2: Aśka.
0: Dobrze, brawo.
1: Dobra, drugie pytanie 300 obronione. Irek do Ławki jedzie z Oszczywilka.
0: Aśka mi to wybrała, bo mówi, musisz pojechać do Oszczywilka, jak tam jest
1: właśnie,
0: pięknie.
1: Właśnie.
0: A Asia jedzie z Uciekajki.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Nie podpowiadam.
2: No. Asia.
0: Asia.
1: Zaczęłaś tak ładnie od I.
0: I właśnie.
1: Miał być Irek. Trzecie pytanie,
0: Masz dwie stówy, jest dobrze. Ja jadę do miejscowości Ławki z przerwy.
1: A ja jadę z Dzwonkowic.
0: Tak, bo Dzwonkowice mówią, kiedy jest przerwa. Kto ma bliżej? Aśka czy Irek?
2: Aśka.
1: Dobrze!
0: Tak się broni. Brawo. 200 o poranku w Maxie. Nie było weekendu, ale jest przyjemna nagroda.
2: No bardzo, powiem ci, że zrobiłeś mi dzień.

0: Hity na Maxa w RMF Max grają Forever and a Day, czyli w wolnym tłumaczeniu do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Och tak, papież Leon XIV w ogniu pytań dziennikarzy zmierzając do Hiszpanii.
0: Tak, zapytali go dziennikarze, czy bardziej kibicuje Barcelonie czy Realowi.
2: O mak.
0: No, trudno się wylosowało, ale papież powiedział, że to proste, papież kibicuje wszystkim, ale Robert Prevost jest kibicem Realu Madryt.
1: A, jego prawdziwe nazwisko to jest
0: tak
1: Robert Prevost. No, to nawet dobrze, że tak powiedział, wiesz, bo w tym sezonie Real tak gra, że jedyna szansa dla kibiców, by znaleźć się w raju, jest wtedy, kiedy ten raj załatwi im papież, nie?
3: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mam cię na celowniku, ale misja, wbijam na kolejny level.
6: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
7: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.
8: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.

0: Jaka ona jest cudowna, Olivia Rodrigo. Dla tych, co jadą do pracy. Dzięki Oliwii będziemy teraz pracować jak naoliwiona maszyna. Dzisiaj do samego wieczora. Tyle, ile musicie. To jest poranek RMF Max, to Asia Meus, to Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko.
1: Ważna sprawa, no. Uwaga. Ostatnia, jeszcze działająca trasa narciarska w polskich Tatrach zostaje dzisiaj zamknięta.
0: To coś jeszcze działało do wczoraj?
1: Tak.
0: Ale fajnie, gorąco.
1: Morskie okorysy, tam jeszcze można było, od dzisiaj już nie można, bo tak ogłosił Tatrzański Park Narodowy.
0: Super, to dziękujemy, to są bardzo ważne wiadomości, które oficjalnie już kończą zimę, a przede wszystkim sezon narciarski. Jak ktoś chciał sobie nowy sprzęcik kupić i czekał na takie prawdziwe wyprzedaże, to chyba od dzisiaj, tak potrwają do października.
1: Spieszcie się.
0: A to jest nowość. Nowość od Bibi Rexy i Davida Getty. 10 minut przed godziną 8. Zróbcie sobie głośniej RMF.

0: Zdecydowanie jedno z najlepiej zagranych pianin w numerach, które gramy wam w RMF Max. Bausaj Magnetic przed ósmą.
1: Cztery minuty przed ósmą, przepraszam. Cztery minuty przed godziną ósmą. Branża transportowa w tym tygodniu będzie protestować, a my będziemy o tym mówić we Fleszu punktualnie o ósmej.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
4: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
5: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro!
9: Emocje rosną!
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
13: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Ósma na zegarach w studio RMF Max. Czas na najświeższy flash, pogoda i sport. To już teraz Monika Chrycko. Dzień dobry. Dymisji całego rządu domaga się Przemysław Czarnek. Chodzi o kontrowersyjne słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy niezłomnych.
2: Natychmiast do dymisji! I to nie ten wiceminister, tylko cały rząd z Tuskiem na czele.
1: Mówił Przemysław Czarnek podczas wizyty w Nowym Targu. Prawie 500 firm transportowych upadło tylko od stycznia tego roku. O swojej trudnej sytuacji transportowcy będą w tym tygodniu rozmawiać w Ministerstwie Infrastruktury. Czego konkretnie oczekują przewoźnicy?
3: W pierwszej kolejności ułatwień formalnych, na przykład w pozyskiwaniu niezbędnych teraz kierowców z zagranicy. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że długie procedury zniechęcają właścicieli firm przewozowych. Właśnie w tej sprawie przewoźnicy w tym tygodniu będą domagać się reakcji rządu. Jesienią, jak ustaliłem, rozważają protest.
1: To był Michał Dobrołowicz. A na Bliskim Wschodzie zaostrzenie konfliktu. Nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim. Zaostrzenie konfliktu. Nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym.

0: Linia 666 pojedzie z Krakowa na Hel. To powrót linii po tym, jak PKS Gdynia po protestach zmienił numer linii na 669. Co o tym powrocie myślą turyści?
1: To ten highway to hell, nie? Mówisz 666 jedzie do Helu, to jest spoko, nie? Ja uważam, że to jest w porządku. Tu jest taki podtekst trochę, normalny autobus, normalna cyferka.
0: Usłyszał w Helu Stanisław Pawłowski. Świetne otwarcie sezonu na otwartym stadionie przez Ewę Swobodę. Polska sprinterka wygrała bieg na 100 metrów podczas meetingu Halina Konopacka Classic w Warszawie z czasem 10:99. To najlepszy czas w tym roku w Europie. Teraz przenosimy się do Nankinu w Chinach. Polskie siatkarki zakończyły pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone w ostatnim meczu przegrały 1-3 z gospodyniami. Bilans Polek po pierwszych 4 spotkaniach Ligi Narodów to 3 zwycięstwa i porażka. Kimi Antonelli najlepszy w Monte Carlo. Włoski kierowca wygrał Grand Prix Formuły 1 o Grand Prix Monaco. Dla Włocha to 5 wygrany wyścig z rzędu. Wszędzie dzisiaj mamy sporo słońca, ale miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy i w centrum. Najchłodniej w Trójmieście, tam termometry pokażą od 20 do 22 kresek na plusie. W centrum i na zachodzie, jak w Poznaniu czy Łodzi, około 24 stopni. A najcieplej ma być dzisiaj we Wrocławiu, nawet 25 kresek powyżej zera. Wiatr chwilami silniejszy, ciśnienie wysokie, więc pogoda będzie dzisiaj sprzyjała spacerom.
2: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
4: Cztery po ósmej, cztery wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej godzinie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hity na maksa. RMF Max.

0: I to był dobry rytm o 8:08 z głośnika, wybrzmiawszy spowodować, że poniedziałek będziecie mieli arcy udany. Jak pisał, jak pisał poeta, amen.
1: Pięknie.
0: Dobrze, no, dzięki.
1: Jaka piękna polszczyzna.
0: Pomyślałem sobie, że 9 minut po godzinie 8:00 świat nie będzie tym tak bardzo zaskoczony, jak wiadomością, którą do studia przynosi Joanna Meus. Słuchajcie, ja jestem w takim szoku, że wydaje mi się to nieprawdopodobne. A jednak, tacy jesteśmy.
1: 27 milionów złotych naszych pieniędzy nie odebraliśmy sobie z wygranych z totalizatora sportowego. 27 milionów złotych zostało nieodebrane.
0: I proszę nie mówić, że ktoś zgubił kupon, że to na pewno ktoś zapomniał, że nie wiedział, że wygrał. Nie, to jest na pewno nie. To jest na pewno ostateczny dowód na to, że my Polacy jesteśmy już tak bogaci, że nam więcej pieniędzy, 27 baniek, nie potrzeba. Do pełni szczęścia tylko jakaś nutka by się przydała, tak Anyma, Georgie. To jest beautiful, panie. I panowie oczywiście.

0: ogień z głośnika wyleciał. Topic Becky G, rewelacyjny hit na maksa. Sorry papi.
1: No sorry papi, bo sorry, dzisiaj nie papi, tylko Maja. Nasza Majeczka dzisiaj jest najważniejsza.
0: Och tak, 9.25 przylatują samoloty z Paryża. 9.25 cała Polska z transparentami. Witam Maję Chwalińską na lotnisku.
1: No właśnie, i co na takim transparencie byście napisali, żeby Majkę naszą powitać na lotnisku?
0: Piszcie sam. Głosówką
1: nagrajcie, co byście napisali.
0: Tak, piszcie, wysyłajcie głosówki. Głosówkę na transparent. Tak wam chcemy zaproponować taką zabawę, w której stawką są 4 wejściówki do Energylandii.
1: Co powinno się znaleźć na takim transparencie powitalnym dla Mai dzisiaj na lotnisku, to nagrajcie to głosówką i wyślijcie na Messengerze do RMF Max.
0: Dziękujemy. Znaczy już jedno nagrałem. Messenger RMF Max czynny, transparenty czekają, 4 wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Dajcie coś fajnego, powitalnego dla Mai Chwalińskiej.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Myślę, że na transparencie powinno być: nasza Maja, choć nieznana nam garosa, rozpykała.
3: No pięknie, dzięki Łukasz, super. Łukasz i inni słuchacze, nagrywając głosówki, czytają to, co mają napisane na transparentach powitalnych dla Maji Chwalińskiej, która dzisiaj o 9.25 ląduje w Polsce.
4: Nasza Maja, mistrzem świata. Tak jak Iga nam wymiata.
3: To śpiewająco Magda.
5: Pięknie śpiewa Magda.
3: Super, super.
5: A Piotrek?
3: Z ważnym pytaniem.
6: Maja, masz chłopaka?
3: O kurde.
6: A żona mi wybaczy.
5: Się zobaczy.
3: Żona jest innego zdania, jak znamy żonę.
7: Maja, zarobiłaś tyle pieniędzy, że nie musisz już pracować, ale pograj dla nas chociaż trochę.
3: O, bardzo fajny transparenty. Cztery wyjściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie zdobywa Kacper. Bo Kacper inaczej niż wszyscy.
8: I po co, żeś wracała?
3: Kacper!
8: I po co, żeś wracała?
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Mamo, ma taką siłę zmniejszania porannych korków i Kygo i Khalid, którzy przed momentem wystąpili w RMF Max.
1: A teraz uwaga, bo to jest alarm dla wszystkich, którzy w poniedziałek jadą do pracy. Okazuje się, że Polacy pracują za dużo. 38 godzin tygodniowo, co daje nam piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej.
0: 38 godzin.
1: 38.
0: A w umowie 40 godzin tygodniowo. Gratulujmy sobie tych dwóch. A nie martwmy się 38.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
12: Polecam. Olga Chaińska.
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: ale on to potrafi. Tak potrafi, że się od razu człowiekowi cieplej na sercu robi. Ed Sheeran w RMF Max i Martin Garrix w tym numerze też.
1: 11 minut i godzina 9. Rzecz, która na pewno wyskoczy wam dzisiaj w internecie. Skandal! Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
0: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
1: Niemcy, szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii, bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał dodatkowe hipopotam. No właśnie tak.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: tak zagramy, że aż nawet poranna kawka się sama zamiesza i zrobi się bardziej słodka, mimo że cukru nie nasypaliście. To są hity na maksa. To jest RMF Max.
1: 3 tygodnie zostały do rozpoczęcia wakacji. I o wakacyjnych planach Polaków będzie we fleszu RMF Max o 9:00.
0: Za 4 minuty.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
7: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
8: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych, 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O 9 w RMF Max, krótko o tym, co ważne. Michał Michta, zapraszam na Flash. 3 tygodnie zostały do rozpoczęcia wakacji. Jeżeli planujecie skorzystać z wyjazdów all inclusive, warto się pospieszyć, bo opcji jest coraz mniej.
2: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo.
1: Prognozuje Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Droższe będą w tym roku najczęściej wybierane przez Polaków kierunki. Grecja, Turcja czy Egipt?
3: Słuchacie RMF Max.
1: Teraz szybki raport z kieleckich ulic i ważne informacje dla kierowców z osiedla KSM. Do 14 zaplanowano pozimowe sprzątanie na Sandomierskiej od Poleskiej do Śląskiej oraz na Bohaterów Warszawy. Wprowadzono tam zakaz parkowania. Jeszcze krótko, Aleje Solidarności. Na jezdni wyjazdowej z miasta na wysokości biurowców trwają prace związane z budową nowego zjazdu. Czasowo w razie potrzeb zamykany jest prawy pas jezdni.
4: Trwają prace, które mają na celu uporządkowanie i usprawnienie ruchu na drodze wewnętrznej biegnącej wzdłuż Alei Solidarności. Tam w tym momencie prowadzona jest budowa nowego zjazdu i dojazdu w tym rejonie, dzięki czemu włączanie się do ruchu w Alei Solidarności będzie bezpieczniejsze.
1: To był Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. We Fleszu o 9 zaglądamy do starostwa powiatowego w Kielcach, gdzie każdego dnia 17-latkowie zgłaszają się, by utworzyć profil kierowcy. To konieczne, by zacząć kurs na prawo jazdy. Zainteresowanie zdobyciem uprawnień do kierowania właśnie przez 17-latków jest niemałe.
5: Te liczby potwierdzają, że zainteresowanie mimo wszystko jest bardzo duże. Jeżeli chodzi o 18-latków, to tych wniosków o założenie profilu kierowcy było blisko 470, a jeżeli chodzi o 17-latków, było ich 260, a więc tutaj trzeba jakby sumować te dwie liczby i macie Państwo już 70, a jeżeli chodzi o 17-latków, było ich 260, a więc tutaj trzeba jakby sumować te dwie liczby i macie Państwo już

0: pnę?
1: Bo w tym miejscu są bardzo dobre warunki do zorganizowania takiego obozu, zarówno do treningów, jak i regeneracji. Taki wyjazd jest też tańszy i logistycznie prostszy. Nie trzeba planować lotów i przejazdów.
0: A kiedy piłkarze wrócą z urlopów?
1: 24 czerwca. Kilka dni później Kielczanie zagrają sparing z drużyną ze Słowacji. A od 5 do 15 lipca będą przebywać w Busku i zagrają z Omonią Nikozja i Stalą Rzeszów. A po powrocie z obozu drużyna zmierzy się z Termaliką Brukbet Nieciecza.
0: Tyle od Marcina, a teraz już pora na najnowszą prognozę pogody.
2: Deszczu, zwłaszcza na północy i w centrum. Najchłodniej w rejonie Trójmiasta. Tam termometry pokazywać mogą w okolicach 20-22 stopni. W centrum i na zachodzie, jak i w Poznaniu czy Łodzi około 24 stopni. A najcieplej w rejonie Wrocławia. Tam nawet 25-26 kresek. Wiatr chwilami może być silniejszy, ciśnienie wysokie. Pogoda sprzyja spacerom i aktywnościom na świeżym powietrzu, więc po pracy można coś zaplanować.
3: Hity na 14481 to za mało.
4: A 14484 to za dużo.
3: Pomiędzy są tylko dwie możliwości.
4: I wygraj te pieniądze. Wygraj te pieniądze w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Wleciały super szanse na www.rmfmax.pl. Asia, Irek, będziemy tu jutro.
3: Pa, pa.

0: Dawid Podsiadło na błyskę w RMF Max. To jest nowość, która też znajdzie się na nowej płycie, która ma się pojawić na półkach jesienią. Kiedy dokładnie, to nie wiadomo. Dawid Podsiadło szykuje się do nowej płyty. My lecimy z nowym tygodniem w poniedziałek. Witamy się w Byle do obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. No, w ostatni poniedziałek jakoś łatwiej było tak zaczynać tydzień, bo wiedzieliśmy, że długi weekend przed nami. Teraz jesteśmy po długim weekendzie, ale słuchajcie, za 2 tygodnie wakacje, za 4 dni mundial startuje. Jest na co czekać. Dawid Miązek, dzień dobry, do 13 jestem z wami. Anna Naklap, za to za chwileczkę z Ale Farben, Supergirl.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje. Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
8: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na Ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: I po reklamie.

Alex Warren o swoich sennych marzeniach Fever Dream w RMF Max. A teraz o marzeniach księgowego Korony. Czy Korona pobije swój rekord sprzedażowy? No są na to duże szanse. Do klubu wpłynęła już oferta w wysokości 1,5 miliona euro za Tamara Świetlina, pomocnika, który ma za sobą bardzo udany sezon w Ekstraklasie. No i teraz chciałby go do siebie za te 1,5 miliona euro ściągnąć Lech Poznań. I to już by było wyrównanie rekordu sprzedażowego Korony, bo dotychczas najdrożej sprzedany właśnie za 1,5 miliona euro w tym sezonie zresztą był Mariusz Fornalczyk, który poszedł do Widzewa Łódź. No problem polega na tym, znaczy problem Lecha polega na tym, że Korona za Świetlina oczekuje znacznie więcej, coś tak w granicach 3 milionów euro. No i to już byłoby grube pobicie rekordu, ale zobaczymy, czy klub z Poznania głębiej sięgnie do kieszeni. Na razie wiemy, że Świetlin, który jest też najdrożej kupionym przez Koronę piłkarzem, bo prawie 1 milion euro kosztował, chce odejść, bo udzielił wywiadu słoweńskim mediom, no ale czy odejdzie, to musimy poczekać na kolejną ofertę Lecha Poznań. Na Justina Biebera i Nicki Minaj nie musimy czekać, bo już teraz w RMF Max Beauty and the Beat.

0: How does it feel? Od Dub Dogs, Fezo i Zarka, nuty, które w RMF Max robią nam poniedziałek. No właśnie, słuchajcie, mieliście taki dzisiaj, o Jezu, znowu poniedziałek. Właśnie nie, właśnie zostawmy to podejście totalnie. Zróbmy sobie, a właściwie zróbmy tobie najlepszy poniedziałek w życiu, przynajmniej finansowo, bo słuchaj, jeżeli dzisiaj wejdziesz do gry za dużo, za mało i uda się wejść do finału i odbierzesz telefon, to za samo odebranie telefonu już masz 50% szans na to, że zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. Dokładnie tak, bo już tylko dwie możliwości nam zostały. Wiemy, że 14 481 to jest za dużo, a 14 484 to jest za mało, jeżeli chodzi o kwotę, którą szukamy. Także już zostały już tylko dwie kwoty. Albo zgarniesz 500 zł za sam strzał, albo pełną pulę, czyli ponad 14 tysięcy złotych. Wchodź do gry teraz pod numer 7327, wyślij SMS-a z hasłem MAX za 3,69 i zamień te 3 złote z groszami na naprawdę grubą kasę, albo możesz też wejść do gry na rmfmax.pl. Ważne, żeby to zrobić teraz, dzisiaj, no bo dzisiaj ta zabawa może się skończyć, jutro już może nie być okazji. Jest na to ogromna szansa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
3: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
10: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
11: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
15: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
14: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Poniedziałek minie nam pod znakiem słońca przeplatanego chmurami. W Kielcach i na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego na skali zobaczymy maksymalnie 24 kreski. Do 25 będzie w Starachowicach, Ostrowcu i Opatowie. Opadów synoptycy nie przewidują, ciśnienie będzie wysokie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu. Chwilami wiać może mocniej, do 30 km na godzinę. Temperatura odczuwalna przyjemna, to idealny dzień na spacer.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Bibi Rexha i Faithless w RMF Max, New Religion, nowa religia. No można powiedzieć, że miliony Polaków od ubiegłego weekendu, a nawet można powiedzieć od ostatnich dwóch tygodni mają nową religię. Wszyscy wierzymy w Maję. Chwalińską oczywiście, bo przecież już takich cudów dokonała. No dobra, no nie udało się tej Rosjanki tam pokonać w sobotę, ale jeszcze się uda. Ale teraz przed Mają występ w Wimbledonie pod koniec czerwca. No i słuchajcie, żeby znowu się nie musiała przebijać przez kwalifikacje, to zawnioskowała do organizatorów o dziką kartę i czytam sobie, że to, czy ją dostanie, zależy od sióstr Williams. Tak, od tych słynnych tenisistek Sireny i Venus. Chodzi o to, że one tak na pół gwizdka trochę, ale wznowiły karierę i jeżeli będą one wnioskować o dziką kartę na Wimbledonie, no to dla Mai już nie będzie, bo są tylko dwie. A jak nie, no to jest duża szansa. No, pani Sireno, pani Venus, że wam się jeszcze chce z tą paletką biegać po trawie, po co? Majka młoda jest, niech sobie biega, no a wy odpoczywajcie spokojnie. Łącznie zarobiły na korcie ponad 130 milionów dolarów, to ja na ich miejscu bym odpoczywał, no chyba, że już im się skończyło. I że teraz i nowość, bowiem to The Sun, za chwilę witamy 10 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.
6: Playlista, co zrobić dzień.
7: Niech się dzieje.
6: RMF Max. Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: O 10 w RMF Max najważniejsze informacje. Michał Michta, zapraszam na flash. W Londynie spotkali się liderzy Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański.
9: Dyskutowali o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych.
8: Tyle, Bogdan Frymorgan.
6: Słuchacie RMF Max.
8: We Floszu o 10 jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w Kielcach. Otwarcie dla ruchu skrzyżowania Paderewskiego z Sienkiewicza, także ulicy Czarnowskiej, byłoby niekorzystne. Tak wynika z analizy ekspertów przygotowanej na zlecenie miasta. W tym rejonie jest nasz reporter Marcin Różec.
10: Tak, witam.
8: Miałeś okazję zapoznać się z przygotowanym raportem. Co z niego wynika?
10: Zdaniem ekspertów udostępnienie Czarnowskiej Paderewskiego doprowadziłoby do paraliżu komunikacyjnego w centrum. Firma, której zlecono zadanie, przeprowadziła pomiary i prognozy ruchu oraz badanie rotacji i parkowania w ścisłym centrum. Z analizy wynika, że ruch w tych miejscach znacząco by wzrósł, ale też na sąsiednich ulicach w centrum. Zmiany odwróciłyby też proces wyprowadzania tranzytu ze Śródmieścia. Mogłoby to również prowadzić na przykład do blokowania ronda imienia Herlinga Grudzińskiego oraz powstawania zatorów na sąsiednich ulicach. Wydłużyłoby to też przejazd autobusów między przystankami, dlatego miasto nie będzie chciało udostępnić tych ulic dla pojazdów.
8: Tyle, Marcin Różec, teraz skrót pozostałych informacji. Zakończył się duży remont w szkole numer 33 w Kielcach. Co się zmieniło, wyjaśnia Aneta Weiss z Urzędu Miasta.
11: Prace termomodernizacyjne polegały przede wszystkim na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji. Wymieniono stolarkę okienną wraz z parapetami. Wewnątrz budynku wymieniono instalacje elektryczne oraz instalacje centralnego ogrzewania. Dodatkowo zamontowano pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne.
8: To pierwsza z 8 placówek wyremontowanych w ramach dużego projektu wartego około 67 milionów złotych.
12: Konieczność wydatkowania tych środków była w bardzo krótkim okresie czasu, kiedy musimy je rozliczyć, kiedy musimy się z tych remontów wywiązać, a zakres tych remontów naprawdę jest ogromny. W niektórych placówkach oświatowych taki, powiedziałabym, fundamentalny.
8: Tyle prezydent Kielc Agata Wojda. A właśnie teraz swoją wizytę w Kielcach rozpoczyna minister edukacji Barbara Nowacka. W pierwszym elo imienia Żeromskiego weźmie udział w debacie poświęconej polityce młodzieżowej w Polsce. Potem w Urban Labie weźmie udział w podpisaniu oficjalnego listu poparcia dla starań Kielc o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Udział w podpisaniu oficjalnego listu poparcia dla starań Kielc o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029.

0: stopni. Dzisiaj bez opadów, ciśnienie wysokie, a wiatr z zachodu i południowego zachodu momentami wiać będzie mocniej. Noc pogodna z temperaturą na poziomie 11-12 kreski. Jutro początkowo pogodnie, ale po południu więcej chmur, no i wtedy pojawić się mogą się opady deszczu i burze.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: No dobra, trochę było pogadane, to możemy wracać do muzyki w RMF Max. Gips, Kukon i Jonathan otwierają nam dziesiątą kawałkiem Ty masz. Dawid Mięzek,

0: I can't wait. I to jest Bob Sinclair i Kajsa. Słuchacie RMF Max. Są tacy, którzy do dzisiaj żałują, że nie kupili, nie wiem, Bitcoina parę lat temu, czy akcji Nvidii. A wyobraźcie sobie, że wy jutro tak wstajecie i sobie myślicie, a mogłem napisać, mogłem wysłać, czy mogłam wysłać tego jednego SMS-a, a nie wysłałam, no. I kaska przeszła koło nosa. Ta kaska oczywiście, która jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało, znaczy kaska, kasa, duża kasa. Dokładnie kwota większa niż 14 481 zł, a mniejsza niż 14 484. Trzeba ją tylko w finale odgadnąć i wpada prosto z naszego konta na twoje. No szansa jest 50-50, bo już zostają tylko dwie kwoty w grze, dwie możliwości, więc samo wejście do finału to już jest 50% szans na zgarnięcie parunastu tysięcy złotych. Także nie żałuj jutro, tylko dzisiaj wygrywaj kasę. Ale jeżeli się jeszcze wahasz, no to ja mam coś, co cię przekona. 350 razy. Będziemy teraz mnożyć każdy SMS, który do nas przyjdzie, i każde zgłoszenie online. Będziemy mnożyć twoje szanse 350 razy. Także teraz wysyłaj SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo zapraszam na rmfmax.pl. Tam też można dołączyć i tam też twoje szanse pomnożymy. Ale uwaga, tylko przez 7 minut takie rzeczy się dzieją, więc teraz wchodź do gry, teraz wysyłaj SMS-a, teraz wchodź na naszą stronę. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Energylandii. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.

Ebony Hollow i to jest RMF Max, a teraz coś dla miłośników historii, miłośników zamków, miłośników zwiedzania, ale takiego nietypowego, bo po raz pierwszy w tym sezonie w najbliższy piątek będzie można spędzić noc na zamku w Chęcinach. Także to będzie zwiedzanie zupełnie inne niż standardowe. Będzie biała dama, która nieoczekiwanie się pokaże, będzie teatr ognia, będą rycerze walczący na dziedzińcu zamku, będą pokazy dawnych tańców, będą pokazy broni palnej, będą konkursy i wiele, wiele innych atrakcji, a na deser jeszcze na zakończenie ognisko. Start w najbliższy piątek o 21:00, liczba miejsc jest ograniczona, a w ten weekend też pierwsze w historii, bo w Chęcinach już były nocne zwiedzania, a w Ćmielowie jeszcze nie, więc pierwsze w historii nocne zwiedzanie zamku w Ćmielowie z duchami, z magiczną atmosferą i z niespodziankami. Tu z kolei start o godzinie 20 w sobotę. I też jest limit miejsc, więc nie ma co czekać do ostatniej chwili z zapisami.

0: Reklama.
1: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
2: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancji jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
3: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
12: Przed 11 otwieramy pogodowe mapy. Poniedziałek w Kielcach i regionie będzie pogodny. Na niebie sporo słońca, lokalnie trochę chmur, maksymalnie 24, lokalnie 25 stopni. Dzisiaj bez opadów, ciśnienie wysokie, wiatr z zachodu i południowego zachodu, momentami wiać może delikatnie mocniej. Nocą minimalnie 11-12 stopni. Jutro początkowo pogodnie, ale po południu więcej chmur. Wtedy pojawić mogą się opady deszczu i burze.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Rihanna w RMF Max, a przed nami dziewczyna też na R, jeszcze może nie aż tak bardzo znana na świecie jak Riri, ale to spokojnie, wszystko przed nią. Roxy z White'em 2115, najbardziej chyba rockowy póki co z kawałków, które Roxy nagrała. Chciałam ciebie więcej, a za chwilę punktualnie o 11 lecimy z Fleszem i prognozą pogody.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
4: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To już 11. W RMF Max skrót najświeższych informacji. Michał Michta, zapraszam na flash. Na początek Warszawa. Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina Maję Chwalińską. Dzięki sukcesowi w Paryżu 24-latka w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio była 114.
13: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
14: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
13: Pan dostał autograf?
15: Tak, podpis, tak.
13: Jest na koszulce pana?
15: No tak.
13: Jak pan to zrobił?
15: No, poprosiłem.
13: Pan tu ma specjalny głośnik?
15: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
16: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
15: No, dziewczyna jest fenomenalna, no zrobiła. Była coś takiego, że mam takie endorfiny, że chcę się żyć, tak?
12: Z lotniska relacjonował Michał Dobrołowicz.
1: Słuchacie RMF Max.
12: Teraz krótko o dużym zainteresowaniu uzyskaniem prawa jazdy przez 17-latków. W ciągu ostatnich 2 miesięcy w starostwie powiatowym w Kielcach 17-latkowie założyli ponad 260 profili kierowcy. Są one konieczne do rozpoczęcia kursu. Kolejne niemal 470 profili założyli w tym okresie 18-latkowie. Przed nami wakacje, dlatego kolejki w starostwie mogą się wydłużyć.
17: Boję się jeszcze okresu urlopowego, bo wiadomo, że pracownikom w tym okresie też ten urlop się należy. Natomiast myślę, że tutaj rozłożymy to troszkę inaczej, jeśli chodzi organizacyjnie i tak naprawdę ten problem, który tutaj też zgłaszało wiele osób, że nie mogli założyć starsze osoby, głównie profilu kierowcy, że ten problem już jest rozwiązany.
12: Przyznaje w RMF Max starosta kielecki Tomasz Pleban. Zbliżające się wakacje to także okres prac sezonowych. Za ofertami rozglądają się już m.in. uczniowie i studenci.
18: Kupiec pracy będzie miał takie oferty skierowane do młodych ludzi i młodych dorosłych przede wszystkim, ale również Wojewódzki Urząd Pracy ma propozycje dla osób, które chcą wyjechać do pracy sezonowej do Europy w strefie EURES, a zatem te bezpieczne wyjazdy. To zarówno od różnej formy pracy ogrodniczych poprzez zagraniczne staże, na przykład w branży hotelarskiej.
12: Tyle Zbigniew Brzeziński z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. W przedpołudniowym flaszu jeszcze szybkie info z Ostrowca. Boisko piłkarskie przy ulicy Kolejowej będzie wyremontowane. W planach jest wymiana murawy, modernizacja oświetlenia i uzupełnienie trybun. Nowisko piłkarskie przy ulicy Kolejowej będzie wyremontowane. W planach jest wymiana murawy, modernizacja oświetlenia i uzupełnienie trybun.

0: Zagna na temat samych ruin.
1: Tyle wójt gminy Zagnańsk Wojciech Szlefarski. Teraz prognoza pogody. Słońce, chmury, ale bez opadów. Takie są prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie dla województwa świętokrzyskiego. Na ogół w regionie będzie do 24 stopni, lokalnie do 25. Wiatr z zachodu i południowego zachodu raczej nie będzie nam jakoś bardzo dokuczał. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. W kolejnych dniach więcej chmur i możliwe opady. Jutro jeszcze bardzo ciepło, ale od środy ochłodzenie.
2: Z dobrych wiadomości to już jest, słuchajcie, ostatnia godzina przed południa poniedziałkowego, także zaraz będzie poniedziałek z górki, potem już wtorek, środa, także właściwie to prawie weekend już jest. Andy Das na starcie do nas, tutaj Zakaria, Dawid Miązek, zapraszam.

0: Lubić jak lato, modelki i Włodarski. To jest RMF Max. Słuchajcie, kiedyś jak jechaliśmy na zawody szkolne, to nasz trener WF-ista powiedział, że gramy taktykę na udo. Albo się udo, albo się nie udo. No i dokładnie taką samą taktykę trzeba przyjąć dzisiaj w zabawie za dużo, za mało w finale. Tylko liczymy na to, że się jednak udo, znaczy, że się uda. Bo słuchajcie, są tylko dwie opcje. Albo kwota, której szukamy od parunastu dni, to jest 14 483 zł, albo to jest 14 482 zł. Innej opcji nie ma. Te nasze widełki są już tak wąziutkie, że albo obstawiasz jedną, albo obstawiasz drugą w finale i albo dostajesz 500 zł za strzał, albo zgarniasz te ponad 14 tysięcy złotych prosto na swoje konto. 50% szans, wystarczy tylko odebrać telefon, jak będziemy dzwonić. A nie, przepraszam, najpierw trzeba jeszcze wejść do gry. rmfmax.pl, zapraszam na naszą stronkę, albo ślij hasło MAX za 369 pod numer 7327. 14 tysięcy ponad czeka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejtek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

Azizam w RMF Max od Eda Sheerana oczywiście. Słuchajcie, tak z ręką na sercu, przyznajcie, kto tak nie ma. Wyskoczy nam jakiś tam pieprzyk na ciele, jakieś znamie się pojawi i tak patrzy, a dobra, to tam kiedyś przy okazji się pójdzie do lekarza. No i zazwyczaj po prostu nie idziemy, to przy okazji nigdy nie nadchodzi, a takie 5 minut poświęcone na oglądanie pieprzyka przez lekarza potrafi czasem uratować życie. No i słuchajcie, jeżeli ktoś ma wymówkę, że nie po drodze mu do lekarza, no to w ten weekend wymówka znika, bo w samym centrum Kielc stanie dermatobus, gdzie właśnie będą dyżurować specjaliści, którzy chętnie nas obejrzą. No a właściwie nie nas, tylko nasze pieprzyki i znamiona, ale będą też materiały, jak samodzielnie odróżniać te niegroźne od groźnych zmian skórnych. Skorzystać można całkowicie za darmo. To jest akcja z kieleckiego budżetu obywatelskiego. Dermatobus będzie stał na rynku od piątku do niedzieli, od 9 do 18. A jak ktoś się nie złapie teraz, to akcja jeszcze wróci we wrześniu i w październiku.

0: Shakira i Burna Boy, Die Die w RMF Max, a właściwie Podaj, Podaj, bo to jest przecież oficjalna piosenka Mistrzostw Świata startujących już za 3 dni piłkarskich Mistrzostw Świata. Jakby się ktoś zastanawiał, to Die Die to właśnie nie jest skrót od Podaj, tylko no chociaż blisko, bo to jest po włosku takie dawaj, dawaj, dawaj, do przodu. Taki okrzyk zachęcający. No ironia losu, że tytuł hymnu Mistrzostw Świata jest po włosku, a Włochów na tych mistrzostwach zabraknie. Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będzie mundial, na którym nie będzie reprezentacji Włoch, ale będzie reprezentacja Curaçao, to bym zadzwonił po karetkę. A tu proszę. Pogoda za chwilę, po niej Artemas. I like the way you kiss me. Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Słońce, chmury, ale bez opadów. Takie są prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie dla województwa świętokrzyskiego. Na ogół w regionie będzie do 24 stopni, lokalnie do 25. Wiatr z zachodu i południowego zachodu raczej nie będzie nam jakoś bardzo dokuczał. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. W kolejnych dniach więcej chmur i możliwe opady. Jutro jeszcze bardzo ciepło, ale od środy ochłodzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl. RMF Max. RMF Max.

Mundial dopiero za 3 dni, ale Yearbox już nas przeniósł do Stanów, konkretnie gdzieś tam na południe Stanów Zjednoczonych, bo to takie południowe klimaty. Graceland w RMF Max. My dobijamy do godziny 12, także już punktualnie o 12 będziemy mieć dla was najświeższe informacje we Flashu. Będziemy mieć też prognozę pogody, ale najpierw jeszcze coś fajnego zagramy. No Dawid Podsiadło, także oczywiście, że fajnie. Z numerem Sezon teraz w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O 12 w RMF Max o tym, co najważniejsze. Michał Michta, zapraszam na kolejny flash. Na początek krótkie info z zagranicy. Siły zbrojne Łotwy wydały drugie ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju. Wcześniej armia poinformowała o zastrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i ustalać, czy to był rosyjski dron. Przypomnijmy, miesiąc temu na terytorium Łotwy spadły dwa inne drony. Wtedy trafiły w magazyn ropy.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Teraz krótko o tym, co najważniejsze w regionie. 163 osoby zostały objęte zwolnieniami grupowymi w kieleckiej firmie Nordfood Polska, do której należały likwidowane w całej Polsce restauracje Nordfish. Należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa firma jest w stanie upadłości, ma spore długi. Proces zwolnień grupowych potrwać ma do końca lipca. Jak dowiedziało się RMF Max, część byłych pracowników nie otrzymała wynagrodzeń i odpraw. Sprawy kierowane są na drogę sądową. A w samo południe teraz szybko przenosimy się do Skarżyska. Tam rusza głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 8 propozycji.
3: Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Oddanie głosu możliwe jest tylko elektronicznie przez portal skarżysko.budżetobywatelski.pl. Głosowanie wymaga wypełnienia formularza i potwierdzenia kodem SMS. Z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 3 głosy. Projekty zakwalifikowane w tym roku to Plac Marzeń przy Zalewie Ryjowskim, Zielona Enklawa Integracji Społecznej, Małe Marzenia Wielka Sprawa, Świat Zabawy i Odkryć na Boże. To także 7 etap Aktywnej Kamiennej, Ławeczka Stafa, Bernatka Odnowa, Lasopark i Altana Wielopokoleniowa.
1: To był nasz reporter Marcin Różec. Dodajmy, głosowanie potrwa do 21 czerwca. A w Kielcach trwają przygotowania do tanecznych Mistrzostw Świata IDO. Impreza odbędzie się jesienią w Hali Legionów. Najlepsi zawodnicy z całego świata będą walczyć o medale i tytuły.
4: Oni wykonują ogromnie ciężką pracę, żeby móc wystąpić w Mistrzostwach Świata, bo nie każdy może. Więc przyjeżdża do nas wyselekcjonowana drużyna najlepszych tancerzy danego kraju. No, finały naszych Mistrzostw Świata, myślę, że będzie się działo bardzo dużo.
1: Mówiła Anna Biały, wiceprezeska Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jam. Pozostałe informacje w skrócie. Diecezja kielecka wsparła budowę nowej szkoły w peruwiańskim Puerto Bermudez. Dzięki prowadzonym w naszym regionie zbiórkom powstał nowy budynek, z którego korzysta ponad 330 uczniów. Inwestycje prowadził ksiądz Grzegorz Pańczyk z parafii w Wiernej Rzece, który od 16 lat działa na misji w Peru. I jeszcze jedna informacja, za nami 68. harcerski rajd świętokrzyski. Impreza zgromadziła setki zuchów, harcerzy oraz instruktorów z całego kraju. Najważniejszym punktem był zlot rajdu w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. A teraz już prognoza pogody. Pogodne i ciepłe będzie poniedziałkowe popołudnie w regionie świętokrzyskim. Na niebie sporo słońca, choć lokalnie pojawiać będą się także chmury. W prognozach nie ma opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie 24-25 stopni. Temperatura odczuwalna będzie na podobnym poziomie. Jutro nawet do 27, ale po południu pogoda się popsuje. Pojutrze zaledwie 14 kresek w ciągu dnia. Reszta tygodnia to już większe zachmurzenie, opady deszczu i burza.
5: Dzisiaj jest Dzień Informatyka, pozdrawiamy informatyków, ale też Światowy Dzień Cyrku bez Zwierząt, a to chyba o pracy. Na start 12 GIPS z nami Iwin, Dawid Pieniążek, Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, zapraszam. Na start 12 GIPS z nami Iwin, Dawid Pieniążek, Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, zapraszam.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, słuchacie RMF Max, to musi być dzisiaj, to się słuchajcie, dzisiaj musi wydarzyć, no dobrze, nie musi, ale jest na to ogromna szansa, pełna pula, ponad 14 tysięcy złotych, ktoś dzisiaj może zgarnąć te pieniądze, ty możesz zgarnąć, ta kasa może być dzisiaj na twoim koncie, bo od ostatniego finału wiemy, że kwota, której szukamy, to jest więcej niż 14 481 złotych, a mniej niż 14 484. Także zostały już tylko dwie opcje. Wchodzisz do gry, odbierasz telefon, jak będziemy dzwonić, to jest mega ważne, żeby jednak odebrać. No i wybierasz, którą kwotę obstawiasz. Jeżeli to będzie ta właściwa, to po prostu zgarniasz ją dla siebie. Dzwonić będziemy już niedługo, także do tego czasu macie czas na wejście do gry, ale... No właśnie. Czy to nie jest najlepszy moment, żeby wejść do gry? Prawdopodobnie tak, dlatego że w tym momencie, o teraz dokładnie klikam start i dokładnie w tym momencie od teraz 356 razy mnożymy wasze szanse w błyskawicznej rundzie bonusowej. Błyskawicznej, bo potrwa tylko 6 minut. Tu się nie ma co zastanawiać. To jest, słuchajcie, finisz tego wyścigu. Tu trzeba po prostu wchodzić do gry. Wejdź teraz, chwytaj ze smartfona, wbijaj na rmfmax.pl albo wysyłaj jak najszybciej SMS-a z hasłem max pod 7327 za 369. To jest decyzja, dzięki której może się tak okazać, wzbogacisz się o ponad 14 koła. Dzisiaj 6 minut rundy bonusowej. No już tylko 5,5 minuty, także korzystajcie. I być może to będzie najlepszy poniedziałek w życiu. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści. Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: What I know.

0: Sponsorem konkursu Gdzie się widzisz jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
1: Save My Love przed chwilką, Kygo, Khalid i Griffin, słuchacie RMF Max, a tymczasem ja mam coś tutaj dla studentów albo przyszłych studentów. No, w sumie nigdy nie jest za późno, żeby być studentem albo przyszłym studentem. Słuchajcie, ja was zapraszam na www.rmfmax.pl, na naszą stronę do zakładki konkursy, gdzie możecie zdać test na prawdziwego studenta, takiego, wiecie, z krwi i kości, który odróżnia kolosa od gyrosa, ale też poza tym możecie napisać, gdzie się widzicie po studiach. Czy w korpo, czy może podróżując po świecie, czy może we własnym biznesie. Dajcie znać, zaskoczcie nas trochę. Warto, bo w nagrodę mamy dla was słuchawki, to nie takie byle jakie, tylko AirPodsy 4. Dla osoby, która nas zaskoczy najbardziej. www.rmfmax.pl, zakładka konkursy. Pamiętajcie, żeby na stronie zaznaczyć sobie, że słuchacie RMF Max Świętokrzyskie. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Gdzie się widzisz jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

0: Reklama.
1: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na wizytradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Pogodne i ciepłe będzie poniedziałkowe popołudnie w regionie świętokrzyskim. Na niebie sporo słońca, choć lokalnie pojawiać będą się także chmury. W prognozach nie ma opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie 24-25 stopni. Temperatura odczuwalna będzie na podobnym poziomie. Jutro nawet do 27, ale po południu pogoda się popsuje. Pojutrze zaledwie 14 kresek w ciągu dnia. Reszta tygodnia to już większe zachmurzenie, opad deszczu i burza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Houdinia śpiewała oczywiście Dua Lipa w RMF Max. Od niedawna szczęśliwa mężatka. Znaczy, nie wiem, czy szczęśliwa, ale tak zakładam, że jak jest tydzień po ślubie, to chyba jeszcze szczęśliwa. I tak trzymać się jak najdłużej. Teraz Topik i Becky G z nami, Sorry Papi. A ja za dzisiaj już wam bardzo dziękuję. Za chwilę wjeżdża program I Wszystko Gra, czyli oczywiście Ania Wojtkowiak i Fiołas. Do usłyszenia jutro po 9:00. Dawid Mięzek, trzymajcie się, cześć. RMF Max.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: I po reklamie.

0: O 13:00 krótko o tym, co ważne, Flash RMF Max, Michał Michta w studiu, zaczynamy. Ponad tonę heroiny przyjęli w porcie w Gdyni funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Szacuje się, że narkotyki warte są 220 milionów złotych.
1: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
0: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: O 13:00 teraz najświeższe informacje z kieleckich ulic. Na Alei Solidarności w rejonie kompleksu biurowców powstaje nowy zjazd. Z tego powodu jezdnia w kierunku wyjazdu z miasta okresowo może być zawężana.
3: Plan pracy podzielony jest na dokładnie 3 etapy. Pierwsze prace przygotowawcze, które już trwają i one będą trwały przez około 6 miesięcy i dotyczyć będą nie tylko prac przygotowawczych, ale również kwestii takich późniejszych. Etap drugi to jest połączenie nowej nawierzchni, który będzie realizowany mniej więcej przez 3-4 tygodnie.
0: A na koniec jeszcze w tym rejonie zaplanowano wymianę oświetlenia, informował Marcin Janukta z Miejskiego Zarządu Dróg. Teraz krótkie info, które właśnie dostaliśmy od strażaków z Pińczowa. 12 ratowników gasiło pożar budynku gospodarczego w miejscowości Stępocice w gminie Działoszyce. Ogień objął dach budynku, który następnie zapadł się do wewnątrz. Nikomu nic się nie stało. Tymczasem w Kielcach postępują prace związane z termomodernizacją szkół. To duży projekt.
4: Niektóre szkoły nie widziały takich remontów i pewnie nie będą musiały ich widzieć przez najbliższe lata.
0: I o tym więcej u nas we Fleszu o 14:00 już teraz polecamy. A my zaglądamy jeszcze na kadzielnię. W planach Geonatury Kielce, jak wiecie, jest remont amfiteatru. Na razie są problemy, bo do pierwszego przetargu nie zgłosiła się żadna firma. A co jest w planach? Między innymi nowy dach nad sceną i widownią, wymiana siedzisk, czy kompleksowy remont sceny.
5: Chcemy zrobić taki ciąg logistyczny, bo w tej chwili ten sprzęt jest jakby ciągany po tych deskach, co chwilę je wymieniamy. Natomiast robiąc dookoła sceny taki ciąg logistyczny, być może z jakiegoś betonu, czy jakichś kompozytów takich twardszych, cały ten sprzęt będzie mógł jeździć dookoła, być rozstawiany, żeby nie wchodziło na tą właściwą scenę i jej nie dewastowało.
0: Tyle dyrektor Geonatury Mirosław Hejduk. A my kończymy krótką zapowiedzią z Ostrowca. Od 26 do 28 czerwca na Stadionie Miejskim odbędą się Dni Miasta. W programie koncerty takich gwiazd jak TD, Demono, Afromental czy Jam. Nie zabraknie także lokalnych talentów. Poniedziałkowe popołudnie upłynie pod znakiem słońca przeplatanego chmurami. W Kielcach i na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego maksymalnie 24 kreski. Do 25 w Starachowicach, Ostrowcu i Opatowie, więc naprawdę ciepło. Opadów synoptycy nie przewidują, ciśnienie wysokie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu chwilami wiać może delikatnie mocniej. Temperatura odczuwalna, bardzo przyjemna. To idealny dzień na spacer.
6: Czy coś z tego długiego weekendu jeszcze w was zostało?
7: Troszkę przyprawki grillowej we krwi, skoro pytasz.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Jeśli robić powtórkę, to tylko z nimi. Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. Studenci tego nie lubią, wiem, teraz jest dużo napięcia w temacie sesji, ale właśnie można sobie teraz dać ten moment, żeby na chwilę się wyluzować i wyobrazić sobie świetlaną przyszłość, jak wygrywacie ponad 14 tysięcy złotych.
1: To co? Idziecie w tango? Poniedziałkowe? Z nami, bo do tanga ponoć trzeba dwojga. A tylko dwie możliwości już zostały w naszej zabawie. Jeśli będziecie w finale, macie 50% szans na to, by zgarnąć ponad 14 tysięcy 400 zł. Więcej powiedzieć nie mogę, bo to do was należy obstawienie właściwej kwoty, ale tak blisko jeszcze nie byliśmy nigdy.
0: Jak to się robi? Jak to się wchodzi? Po prostu chwyta się za telefon i wysyła się hasło MAX na numer 7327. 3,69 zł kosztuje tylko taki SMS. Jak do was zadzwonimy, to wychodzicie na stówę, na 100% wychodzicie z pieniędzmi. No teraz tylko kwestia z iloma. To będzie albo 500 zł, albo ponad 14 tysięcy.
1: 7327, SMS o treści MAX. To szkoda by było przegapić.
2: MAX. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
0: Wiemy, że 14 481 zł to za mało.
1: A 14 484 zł to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
1: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: po tym weekendzie wszystkie piosenki będą nam się kojarzyć z Mają Chwalińską? Pierwszy taki życiowy sukces, którym cieszymy się absolutnie wszyscy. The First Time i Damiano Dawid za nami w RMF Max.
1: Maja jest już na polskiej ziemi, witały ją tłumy kibiców. No i z okazji powrotu Maji Chwalińskiej do Polski postanowiliśmy dzisiaj w naszej zabawie poniedziałek na skróty rozwinąć z wami skrót WTA, czyli WTA. Rozwincie go zabawnie, nagrajcie głosówkę na naszym messengerze facebookowym, a ten, kto zrobi to najśmieszniej, zgarnie zestaw maksymalnych gadżetów. WTA.
0: WTA, what an action. What the action, przepraszam.
1: W poniedziałek wstałem tylko awaryjnie.
0: Proszę bardzo, dobrze pasuje. No to my czekamy na wasze rozwinięcia, żebyście mogli od nas dostać w poniedziałek zestaw gadżetów od RMF Max. Nagrywacie głosówki na naszym messengerze.

0: Błysk to nowość od Dawida Podsiadło w RMF Max. No ciekaw jestem, czy Stadion Śląski w Chorzowie już jest wysprzątany na błysk po dwóch dniach, bo dwa dni. W ten weekend Dawid Podsiadło grał tam koncerty.
1: Pozdrawiamy ekipę, która się tym zajmuje, ale też jednocześnie od razu podpowiadamy, od Dawida będzie mnóstwo nowości, no choćby Tarzy zapowiedział. Szykuje się album z Soblem.
0: Wow. Dawid Podsiadło w najbliższy weekend gra w Poznaniu, a my zaraz sprawdzamy prognozę pogody po niej. Avicii w RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
7: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
8: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
16: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
15: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Najlepiej słuchać w pracy.
19: Max robi mi dzień.
20: Max robi robotę. Yeah!
18: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
21: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Poniedziałkowe popołudnie upłynie pod znakiem słońca przeplatanego chmurami. W Kielcach i na przeważającym obszarze województwa świętokrzyskiego maksymalnie 24 kreski, do 25 w Starachowicach, Ostrowcu i Opatowie, a więc naprawdę ciepło. Opadów synoptycy nie przewidują, ciśnienie wysokie. Wiatr z zachodu i południowego zachodu chwilami wiać może delikatnie mocniej. Temperatura odczuwalna, bardzo przyjemna. To idealny dzień na spacer.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

0: od razu jakoś poniedziałek piękniejszy się staje przy takich hitach. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Zakaz używania smartfonów, uwaga, wisi nad polskimi uczniami i być może pojawi się od września, ale w Stanach już widzą efekty. 80% nauczycieli twierdzi, że uczniowie lepiej się uczą, lepiej się zachowują, są chętni i bardziej aktywni bez telefonów w szkole.
1: Panie, ale można tyle rzeczy zrobić z prawą ręką, prawda? Nie wiem, przybić piątkę, zgłosić się do odpowiedzi.
0: To jeszcze nie potwierdzone, że od września u nas też ten przepis wejdzie w życie, ale to też rola nauczyciela, żeby potem zamiast gapić się w telefon, uczeń nie gapił się w sufit.
1: I na to będą mieli jeszcze 2 miesiące, żeby się przygotować.
2: Hity na maksa.
1: A tak w poniedziałek wspierają nas MGK i Wiz Khalifa, Girl Next Door.
3: Let's go. Sounds good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
1: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.
1: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Szybki flash i najnowsza prognoza pogody o 14 w RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. A na początek pieniądze Mai Chwalińskiej. W Polsce nie będzie musiał opłacić podatku od nagrody za zajęcie drugiego miejsca we French Open, ale na miejscu we Francji już tak.
18: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
17: Minister finansów Andrzej Domański dodał, że będzie rozmawiał z Francuzami i poruszy temat zwolnienia Mai z podatku także z ich strony. Jeżeli to się nie uda, Francuzi pobierą aż 45% tego, co zarobiła na kortach nasza tenisistka. To w sumie 1 400 000 euro.
1: Słuchacie RMF Max.
17: O 14 teraz krótko o ważnych zmianach na rynku pracy. Dokładnie za miesiąc zaczną obowiązywać przepisy, które dadzą inspektorom pracy narzędzia do przekwalifikowania umów zlecenie w umowy o pracę. Będzie mogło do tego dojść, jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że zleceniobiorca pracuje jak etatowiec w określonym miejscu i godzinach. Obecnie, jak słyszymy, śmieciowe umowy nadal są nadużywane.
5: Ze skarg, które napływają do inspekcji pracy, wynika, że bardzo wiele osób pracuje po 400 godzin miesięcznie. To jest 2 razy więcej niż w przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. Bardzo często ludzie nawet nie mają minimalnej stawki godzinowej.
17: Mówił w Kielcach Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. W popołudniowym fleszu wracamy teraz do tematu remontów kieleckich szkół. Chodzi o projekt termomodernizacji 8 placówek. Inwestycje są zaawansowane. W wielu szkołach generują problemy, bo wyłączana jest część sal lekcyjnych.
15: Mieliśmy świadomość, podejmując tą decyzję, że to będą remonty, których nie da się przeprowadzić w okresie wakacyjnym, które będą się musiały odbywać jednocześnie w trakcie nauki szkolnej.
17: Mówi prezydent Kielc Agata Wojda. Remont zakończył się już w szkole numer 33. W kolejnych placówkach roboty zmierzają do końca.
15: Trwają odbiory w 6. liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego, w liceum ekonomicznym na ulicy Langiewicza oraz w Szkole Placówek Zawodowych przy ulicy Zgody. Kolejne placówki oświatowe to są 2 przedszkola. Przedszkole na Norwida i przedszkole na ulicy Wojewódzkiej.
17: W toku są jeszcze prace w szkole numer 19 oraz w zespole szkół elektrycznych. Jeszcze krótko o sporcie. Nie za granicą, a w Busku-Zdroju Korona Kielce będzie przygotowywać się do nowego sezonu Ekstraklasy. Skąd taka decyzja? O tym Marcin Różec.
19: Bo w tym miejscu są bardzo dobre warunki do zorganizowania takiego obozu, zarówno do treningów, jak i regeneracji. Taki wyjazd jest też tańszy i logistycznie prostszy. Nie trzeba planować lotów i przejazdów.
17: Dodajmy, piłkarze z urlopów wrócą 24 czerwca.
19: Kilka dni później Kielczanie zagrają sparing z drużyną ze Słowacji, a od 5 do 15 lipca będą przebywać w Busku i zagrają z Omonią Nikozja i Stalą Rzeszów. A po powrocie z obozu drużyna zmierzy się z Termaliką Brukbet Nieciecza.
17: A za godzinę u nas więcej o sporcie. Do końca dnia w Świętokrzyskiem pogodnie, bez opadów, na niebie sporo słońca, ale lokalnie pojawią się chmury. Na termometrach maksymalnie dziś 24, lokalnie 25 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr z zachodu i południowego zachodu chwilami wiać może delikatnie mocniej. Noc pogodna, minimalnie 11-12 stopni. Jutro początkowo pogodnie, ale po południu więcej chmur, możliwe opady i burze. Maksymalnie jutro 27 stopni.
13: Kilka dni w pracy brzmi dużo lepiej niż cały tydzień. Pozytywne nastawienie to podstawa i od tego tu jesteśmy. Anka Fioła z Siemacie w RMF Max.
20: W końcu już ponad pół poniedziałku za nami. No radzicie sobie świetnie. Iben i Halo będą was teraz wspierać na starcie, a za chwilkę pojawi się także Bruno Mars, Rose i Apathy.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: apatyczny, to ten kawałek nie jest na pewno. Bruno Mars i Rose, Apatę w RMF.
1: Bardziej apetyczny jest, moim zdaniem.
0: No to jak macie apetyt, by zobaczyć Bruno Marsa na żywo? Pod koniec czerwca gra w Berlinie. Całkiem blisko. A wybrać tam można się choćby za kasę od RMF Max.
1: Czy to już brzmi jak plan? Bo uwaga, dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych, ale już właściwie ten, do kogo zadzwonimy, ma 50% szans na to, że wypowiadając jedną z dwóch kwot, trafia w to, ile mamy na naszym koncie i zgarnia całe pieniądze dla siebie.
0: Tak blisko jesteśmy już odpowiedzi właściwej. Ktoś tę kasę zabrać musi i to możesz dziś być ty. 7327 to ważny numer, bo tu za 3,69 trzeba wysłać SMS-a o treści Max. A teraz...
1: Dzieje się. Macie dobre przeczucie. To teraz zaczynamy rundę bonusową. 366 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Każdy Max razy 366. Od teraz 7327. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wake up! Nadajemy się od rana.
2: To ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Bezstresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: I po reklamie.

0: coś na relaks dla studentów, no bo to oni zaraz mierzyć będą się z sesją. Alok i Kialit w RMF Max. Mamy dla was, kochani, dobre wiadomości, bo na Uniwersytet Jagielloński nie będą brali już matmy. Od kolejnych lat, jeśli będziecie mierzyć w medycynę.
1: Koniec z matmą na egzaminach. Ale co jest ważne, matematyka się przydaje, bo dzisiaj jest koniec też naszej zabawy. Być może, to jest duża szansa. 50% szans, że to dzisiaj ktoś z was odgadnie, ile pieniędzy mamy na naszym koncie i to jest na pewno ponad 14 tysięcy złotych.
0: Zostały już tylko dwie odpowiedzi, A i B. Któraś z nich jest właściwa? W finale to ty dzisiaj możesz zgarnąć ponad 14 tysięcy. Tak blisko jeszcze nie byliśmy, a teraz uważajcie, bo najważniejsze, 366 razy jeszcze przez chwilę mnożymy każdego SMS-a.
1: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i my się resztą zajmiemy. Tylko co najważniejsze, wejdźcie do gry teraz, bo po 15 te pieniądze są już do wzięcia.
0: 7327. Hasło MAX. Działajcie. Chcesz

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
3: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
2: Szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii. Bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to...

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
11: Polecam. Olga Chaińska.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Gramy
16: i oceniamy
15: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
18: Do końca dnia w Świętokrzyskiem pogodnie, bez opadów, na niebie sporo słońca, ale lokalnie pojawią się chmury. Na termometrach maksymalnie dziś 24, lokalnie 25 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr z zachodu i południowego zachodu, chwilami wiać może delikatnie mocniej. Noc pogodna, minimalnie 11-12 stopni. Jutro początkowo pogodnie, ale po południu więcej chmur, możliwe opady i burze. Maksymalnie jutro 27 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
16: RMF Max.
15: RMF Max.
16: RMF Max. RMF Max.

0: i Leniom i Ellie Goulding. Tak ładują nasze akumulatory w poniedziałek, ale my je mamy. Pełne dobrej energii od Mai Chwalińskiej i dlatego dzisiaj w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Rozwijamy skrót WTA, czyli inaczej WTA.
1: Na Messengerze zajrzeliśmy, są od was głosówki i taką nagrał Sławek.
2: WTA. Wypłata to absurd.
1: Nie dla Majki Chwalińskiej, no, Bogu dzięki.
0: To na pewno nie, ale WTA jeszcze w wydaniu Arka.
3: Wstawaj teraz, apel.
0: I już mnie przeniósł myślami do wakacji. Już jestem na kolonii, wstawaj teraz, apel.
1: Arek i Sławek, lecą do was maksymalne gadżety, a my gramy nowość Teddy Swims, jego Mr. Know-It-All.
0: Będzie delikatnie kołysać.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: I po reklamie.

0: To już 15 w RMF Max. Czas na najświeższe informacje we Fleszu. Michał Michta, zaczynamy. A na początek informacja ważna dla kierowców. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,93, za diesla 6,45. To oznacza, że będzie nieco taniej niż dziś. Armenia potwierdziła swój proeuropejski kierunek. Tak premier Donald Tusk podsumował wynik wczorajszych wyborów. Prawie 50% głosów dostała partia tamtejszego szefa rządu Nikoli Paszyniana. Dążono do wzmocnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności od Rosji.
1: Słuchacie RMF Max.
0: W to poniedziałkowe popołudnie na bieżąco sprawdzamy także, co dzieje się na kieleckich drogach. Korkuje nam się zwłaszcza ulica Łódzka. Tu najgorzej jest na odcinku między Zagnańską a Olszewskiego. Wolniejsza jazda także na 1 maja. Tu zwłaszcza odcinek od Pawiej także do Zagnańskiej. W temacie dróg jeszcze zaglądamy szybko do Ostrawczyna. Przy drodze wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowość powstanie wyczekiwany chodnik.
2: Odcinek od szkoły do CPN-u, długość około 500 metrów. Budowa chodnika bardzo ważna, dlatego że duże natężenie ruchu. Dzieci, które przychodzą do szkoły i korzystają ze sklepów, które przy tej szkole się znajdują, muszą chodzić po łąkach, po poboczu i ta budowa znacznie poprawi bezpieczeństwo. Tak?
0: Zapowiada wójt Ostrawczyna Karol Picheta. Dodajmy jeszcze krótko, prace kosztować mają ponad 4 miliony złotych. Potrwają do października tego roku. A teraz wracamy do tematu dużego zainteresowania uzyskaniem prawa jazdy przez 17 i 18-latków. Jak wiecie z naszej anteny, w ciągu ostatnich 2 miesięcy w starostwie powiatowym w Kielcach profile kierowcy założyło 262 17-latków i niemal 470 18-latków.
3: Także widać, że tempo nie spada, ale my już, że tak powiem, ten nawał, bo tak można powiedzieć, w Wydziale Komunikacji trochę w cudzysłowie ogarnęliśmy.
0: Mówi Tomasz Plebana, starosta kielecki. Dla starostwa to problem, bo obłożenie pracą jest większe, a kolejki dłuższe.
3: To nie jest tak, że my, nie wiem, przyjmiemy kolejne 10 osób do pracy, bo 17-latkowie są. Mamy tyle miejsc, jakby tyle okienek do przyjmowania klientów i miejsc, ile mamy.
0: W wakacje zainteresowanie uzyskaniem prawa jazdy przez 17 i 18-latków może być jeszcze większe. A teraz szybka zapowiedź wydarzenia, które w środę wystartuje na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim. Tam odbędą się międzynarodowe zawody spadochronowe. Weźmie w nich udział około 100 uczestników z 12 krajów świata. Program obejmuje 6 dyscyplin spadochronowych. Będzie również próba pobicia sekwencyjnego rekordu Polski wymagającego perfekcyjnej synchronizacji skoczków. Więcej o imprezie przeczytacie na rmfmax.pl w zakładce Polecamy. A u nas pora już na flesz sportowy. Przedstawi Wam go teraz Paulina Michta, potem prognoza pogody.
4: Maja Chwalińska awansowała o blisko 100 pozycji w rankingu WTA. Teraz jest na 21 miejscu.
5: Wszystko było troszkę za mgłą. Zapamiętam 14 pizz z moich trenerów w 3 tygodnie i widok mojego trenera będzie mi to przypominał przez najbliższe dni.
4: W top 3 nadal Iga Świątek. Zostajemy w tenisie. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Holandii. Pokonała Kimberly Birel. Czas na koszykówkę. Rozpoczyna się decydujące starcie o mistrza Polski. Broniąca tytułu Legia Warszawa zagra u siebie z Zastalem Zielona Góra. Mistrzem zostanie zespół, który wygra 4 mecze. Start o 20:15. A co w Lidze Narodów? Po pierwszych turniejach polskie siatkarki zajmują 7 miejsce w tabeli. Na koniec Real Madryt Florentino Perez pozostaje prezydentem klubu.
0: Teraz krótko o tym, co w pogodzie. Do końca dnia na zmianę słońce, chmury, ale bez opadów. Maksymalnie dziś 24 kreski, lokalnie do 25. Wiatr z zachodu i południowego zachodu w porywach do 30 km na godzinę. Po zachodzie słońca 16-17 stopni, w nocy minimalnie 11-12. W kolejnych dniach więcej chmur i opady, jutro bardzo ciepło jeszcze do 27, ale od środy czeka nas ochłodzenie.
1: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Nie ma co patrzeć na pogodę do końca tygodnia. Lepiej na kolejny kwadrans w RMF Max spojrzeć od razu przyjemniej.
7: Bausa za moment, Anka i Fioas i Bledka na start.

0: zna się na swojej robocie. Eminem w RMF Max. A na robocie Polacy spędzają prawie najwięcej, jeżeli chodzi o Unię Europejską. W ciągu tygodnia zajmujemy 5. miejsce pod względem długości tygodnia w pracy.
1: Przodownicy pracy, ale wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której nie trzeba się za wiele narobić. To jest właściwie krótka, szybka robota za momencik i do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało, a w opcji tylko dwie możliwości. Czy komuś uda się zgarnąć te pieniądze? RMF Max.
1: Na to czekamy, wy też nigdzie nie odchodźcie.
2: Sponsorem I Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
8: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
12: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: I po reklamie.

0: wprowadza w delikatne napięcie, to Ebony Hertz w RMF Max, no ale u nas też adrenalina już na gwizdku, bo zaraz może się okazać, że ktoś zgarnia pieniądze z naszego konta.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: W weekend Maja Chwalińska, w poniedziałek u nas gra o wielkie zwycięstwo, no bo dzisiaj już przy dwóch opcjach, tylko to nie sposób nie przeżywać tego, że ktoś zgarnie od nas te pieniądze.
2: Za dużo, za mało, czas na finał zabawy, drugi sygnał za nami. U kogo dzwoni? Rozejrzyjcie się dobrze, bo dzisiaj zadanie jest ultra proste, a do wzięcia ponad 14 tysięcy złotych. Troszkę się zaczynam martwić,
0: cztery sygnały,
2: że...
0: słuchajcie, czekamy maksymalnie 6, no weźcie, no.
2: Gdzieś na dole torebki albo rzucone w aucie.
0: Jejku, jak ktoś zostawił akurat ten telefon w samochodzie sobie teraz, to zobrazowałam! O nie!
2: Kochani, no cóż, liczyliśmy, że ten poniedziałek będzie dla kogoś bardzo wyjątkowy, ale równie dobrze wyjątkowy może być wtorek. Dzisiaj się nie udało dodzwonić do finalisty, ale jutro kolejna szansa, jakże wielka, na duże pieniądze w RMF Max, ponad 14 tysięcy do wzięcia.
0: Może to dobrze, może to miałeś być ty, a dzisiaj nie zdążyłeś wejść do gry. Na rmfmax.pl wszystko, a jutro ponad 14 tysięcy, może być twoje.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Eliza i Bob Sinclair, I Can't Wait w RMF Max i tak przypominają nam jeszcze nastrojem ten dłuższy weekend czerwcowy. Przed nami prognoza pogody i powiem tylko tak. Nie będzie człowiek żałował, że musi chodzić do pracy. Tego się spodziewajcie.
1: Ale jest promyczek słońca. Polskie tradycyjne danie może trafić na listę UNESCO. Nie jest ich zbyt wiele, obstawiajcie, które, a my zaraz wam zdradzimy w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach, ulica Szczecińska 34.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
8: Polecam. Olga Chaińska.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: I po reklamie.
11: Teraz krótko o tym, co w pogodzie. Do końca dnia na zmianę słońce, chmury, ale bez opadów. Maksymalnie dziś 24 kręski, lokalnie do 25. Wiatr z zachodu i południowego zachodu w porywach do 30 km na godzinę. Po zachodzie słońca 16-17 stopni, w nocy minimalnie 11-12. W kolejnych dniach więcej chmur i opady, jutro bardzo ciepło jeszcze do 27, ale od środy czeka nas ochłodzenie.

0: Byliśmy w kosmosie, tam zabrał nas Kungs. Ale czasem człowiek przenosi się tam, bo czuje niebo w gębie, gdy zajada rosół. Słuchajcie, to rosół, polski tradycyjny rosół, być może trafi na listę UNESCO. To właśnie chce zrealizować pałac w Wilanowie. Rozpoczął się projekt. Francuzi mają już na tej liście swoją bagietkę, a Włosi choćby neapolitańską pizzę.
1: Czy ja mogę teraz wielkie brawa zabić dla każdego zjedzonego wczoraj rosołu? Ja uwielbiam rosół. W ogóle to jest najzdrowsza zupa, jaką można sobie wyobrazić.
0: A no, dzisiaj to będzie taki, wiesz, przegryziony.
1: Nie. No i właśnie, nie ważcie się dodawać dzisiaj do niego pomidorów po tym niusie. No błagam was. Patrz, a Shakira będzie się teraz ze mną przekomarzać. Ja mówię, nie ważcie się dawać pomidorów, a ona daj.
0: To nowość w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
2: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
3: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.

0: O 16 sprawdzamy szybko, co ważnego w kraju i w regionie. Michał Michta, zapraszam na Flash. Pomysł zmian w zasadach kształcenia położnych zebrał już ponad 2,5 tysiąca uwag w trwających konsultacjach. Przypomnijmy, chodzi m.in. o skrócenie o połowę 3-letnich studiów po zdobyciu dyplomu z pielęgniarstwa. Właśnie to wzbudza najwięcej emocji.
1: Półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
0: Mówi nam położna Agata Semik. Z kolei resort zdrowia deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić. Dodajmy, konsultacje potrwają do 15 czerwca.
2: Słuchacie RMF Max.
0: A u nas teraz pilna informacja z dróg. Groźny wypadek w podkieleckiej Kowali. Na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej z Kryształową doszło do zderzenia 4 pojazdów, w tym busa. Jedna z osobówek dachowała.
3: Do szpitala została zabrana kierująca Fordem kobieta. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana i nieprzejezdna. Utrudnienia potrwają około 2 godzin.
0: Przekazuje nam Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Jak dowiedziało się RMF Max, powodem wypadku było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To miejsce miniecie drogami lokalnymi. Na objazd skierowano też autobusy linii numer 27 i 29. A u nas teraz szybki rzut oka na Aleje Solidarności w Kielcach. Na wysokości biurowców na jezdni w stronę wyjazdu z miasta powstaje nowy zjazd. Czasowo zawężany może być jeden pas ruchu.
4: Na krótkim odcinku, ale no to jest ulica wylotowa z Kielcy, więc tam rzeczywiście mogą pewne utrudnienia wystąpić. Ten przejazd będzie odbywał się pozostałymi pasami. Ruch w godzinach szczytu może być nieco spowolniony.
0: To był Marcin Januchta, rzecznik miejskiego zarządu dróg w Kielcach. A jeszcze na moment zaglądamy do Skarżyska. Mamy informacje o zmianach w kursowaniu autobusów w związku z zamknięciem kładki dla pieszych przy ulicy Pięknej. Od środy wybrane kursy linii numer 2, 22 i 25 będą wykonywać dodatkowy wjazd w ulicę Podymłynek, tak by ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom na drugą stronę torów. Dodajmy jeszcze, decyzję o zamknięciu kładki podjęło PKP, powodem jest jej zły stan techniczny. A na koniec jeszcze krótko o rekrutacji do kieleckich liceów, techników i szkół branżowych. Na ósmoklasistów czeka ponad 3000 miejsc w 95 klasach pierwszych. Miasto przygotowało także nowości.
5: Przede wszystkim jest to technik spedytor w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Zgody, w technikum nr 8, czyli w tym budynku, w którym znajduje się także Liceum Piłsudskiego, w Zespole Szkół nr 3 pojawi się nowy profil technik technologii chemicznej, ale także technik weterynarii. Do tego kierunki mundurowe, które dzisiaj cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Informuje Tomasz Poremski, zastępca prezydenta Kielc. Dodajmy, rekrutacja online potrwa do 24 czerwca. A u nas pora już na prognozę pogody. Do końca dnia w Świętokrzyskiem będzie pogodniej ciepło. W prognozach nie ma opadów deszczu. Po zachodzie słońca temperatura spadnie w okolice 16-17 kreski. Nocą mniej więcej 11-12. Noc pogodna, miejscami bezchmurna. No i także jutro początek dnia pogodny, przyjemny, ale po południu pogoda się popsuje. Będzie jednak gorąco, do 27 stopni. A w środę zaledwie do 14, reszta tygodnia to więcej chmur, opady i burze.
6: Wspólny wydech robimy, bo już po 16 w RMF Max. Anka i Fiołas, cześć!
7: Tego jeszcze nie było. Słuchajcie, babcie będą do wynajęcia.
6: Co?
7: Szczegóły za moment, to Kajgo. Yeah.

0: I już wiecie, co będziecie nucić przez resztę popołudnia. Zakaria, Andy Dust. Za to o tym pewnie powiecie znajomym przy kawce. W Japonii można wynająć sobie babcię.
1: Nikt się nie przesłyszał.
0: Babcie do wynajęcia. Starsze kobiety pomagają w gotowaniu, życiowych kryzysach. Na przykład też mediują w rodzinnych konfliktach.
1: O.
0: Można nawet zlecić takiej wynajętej babci przekazanie kiepskich wiadomości partnerowi bądź rodzinie.
1: Coś niesamowitego. No widzicie, wreszcie ktoś chce skorzystać i to za pieniądze, z doświadczeń seniora.
0: A mówisz, że w Polsce nam się społeczeństwo
1: otóż
0: starzeje, no nie?
1: No babcie, towar eksportowy.

0: Olivia Rodrigo w RMF Max. No powoli podbija również serca polskich słuchaczy, ale na zachodzie jest już gwiazdą światowego formatu. Jej Drop Dead za nami.
1: Tymczasem co podbija polskie ogrody? Moi drodzy, drzewo, które świeci w nocy. Uwaga, za moment szczegóły, bo znosi też mróz, więc może się przyjąć. RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy

0: 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Budujesz osiedle, prowadzisz hurtownię, a może grodzisz dom? Wikans to ogrodzenia panelowe prosto od producenta. U nas dostaniesz kompletny system, gwarancję jakości i atrakcyjną cenę. Bez pośredników. Składy budowlane i deweloperzy, z nami zyskacie pewnego partnera. Zapewniamy transport i profesjonalny montaż. Sprawdź na www.ogrodzeniapanelowewikans.pl lub dzwoń 788 621 824. Wikans. Solidne ogrodzenia na lata.
2: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
3: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Another E54 Ultra w RMF Max Talk to You, a teraz hit polskiego ogrodnictwa 2026. Drzewo, które wytrzymuje do minus 25 stopni, pachnie jak drogie perfumy i uwaga, jego kwiaty świecą w ciemności.
1: Lampki solarne, rozumiem, odchodzą do lamusa.
0: No troszeczkę tak. Ablicja jedwabista, tak ono się nazywa, pochodzi z dalekiej Azji.
1: Same
0: no,
1: plusy.
0: Powiem wam, no właśnie, same plusy, no wygląda fantastycznie.
1: To prawda, jak w nocy świeci, to nie zgasisz?
0: No nie.
1: Ale z drugiej strony, jak żona by kazała wysadzić je wzdłuż podjazdu, to masz pas lotniskowy, taki wiesz, do lądowania po imprezach. Od razu wiesz, która chata.
0: No więc nic, tylko sadzić. Do zobaczenia w ogrodniczym.

0: Jakby co, to ta szklanka cały czas do połowy pełna. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej w RMF Max.
1: Więcej nas jutro po 13. Dzięki za wspólny poniedziałek. Koniecznie zostańcie z RMF Max, bo po 17 w kanale nadawczym będą do wzięcia wlotki na Silesia i NG Beats.
0: I do tego jeszcze więcej hitów. Trzymajcie się ciepło, Anka i Fiołas. Dziękujemy za wspólne popołudnie dzisiaj. Pa! RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
11: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
12: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na Ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Radomiu, Kozienicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
17: Polecam. Olga Chaińska.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Do końca dnia w Świętokrzyskiem będzie pogodnie i ciepło. W prognozach nie ma opadów deszczu. Po zachodzie słońca temperatura spadnie w okolice 16-17 kreski. Nocą mniej więcej 11-12. Noc pogodna, miejscami bezchmurna. No i także jutro początek dnia pogodny, przyjemny, ale po południu pogoda się popsuje. Będzie jednak gorąco do 27 stopni. No a w środę zaledwie do 14. Reszta tygodnia to więcej chmur, opady i burze.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
5: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
10: I've got a gun. And I follow my heart.

0: Na zegarach 17 w RMF Max to czas na najnowszy flash. Michał Michta, zaczynamy. To dla mnie nowa rzeczywistość, tak mówi o swojej popularności Maja Chwalińska. Nasza tenisistka, która dotarła do finału French Open, dzisiaj wróciła do kraju. Przypomnijmy krótko, na lotnisku przywitał ją tłum kibiców, było morze kwiatów i podkład muzyczny.
1: Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Więc na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku, nie były korzystne, szczerze mówiąc.
0: A zdjęcia z powitania Maj na lotnisku znajdziecie na rmf24.pl.
2: Słuchacie RMF Max.
0: O 17:00 szybko zaglądamy na drogi. Jedna osoba została poszkodowana po wypadku w Podkieleckiej Kowali. Jak już wiecie z RMF Max, na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej z Kryształową doszło do zderzenia 4 aut. Jedna z osobówek dachowała. Na miejscu nadal pracują służby. A teraz boom na prawo jazdy wśród 17-latków. To dziś nasz temat dnia. Jak wiecie z naszej anteny, w ciągu ostatnich 2 miesięcy w starostwie powiatowym w Kielcach założono ponad 260 profili kierowcy dla 17-latków i niemal 500 dla 18-latków.
3: To, co my rejestrujemy również w Wydziale Komunikacji, to nic się nie zmniejsza, a raczej się zwiększa, więc widać, że ta dostępność tych samochodów jest coraz większa i w związku z tym trzeba tak jakby dawać możliwość również tym osobom młodym do tego, żeby to prawo jazdy mogli pozyskać. W wielu krajach na zachodzie ten wiek już jest znacznie jeszcze niższy niż u nas.
0: Mówi w RMF Max Tomasz Pleban, starosta kielecki. Teraz szybko zaglądamy do kieleckich szkół objętych dużym projektem termomodernizacji budynków. Remonty objęły w sumie 8 placówek. W wielu, jak wielokrotnie informowaliśmy, paraliżowały pracę szkół i utrudniały prowadzenie lekcji. Dobra wiadomość, w szkole numer 33 inwestycja została już zakończona. Mówi nam dyrektor tej szkoły Marzyna Tranowska.
4: Kiedy spotkaliśmy się we wrześniu, ja wtedy tak z pełną nieśmiałością powiedziałam o 3 E, których oczekuję, czyli ekonomia, ekologia i estetyka. No i minęło te 10 miesięcy, te 3 E nam się spełniły.
0: W pozostałych 7 placówkach prace nadal są w toku.
5: To są remonty, które mają poprawić codzienne funkcjonowanie szkoły. Komfort pracy tutaj i pracowników, i uczniów. Dotyczący ciepła w szkole, dotyczący rachunków, które pojawią się za ogrzewanie w tych szkołach.
0: Dodała prezydent Kielc Agata Wojda. Tymczasem mieszkańcy Skarżyska mogą już głosować w budżecie obywatelskim. Ważne informacje nasz reporter przekaże wam we fleszu o 18:00. Bądźcie z nami. Będziemy wtedy także w Zagnańsku. Powiemy o nowej atrakcji w sąsiedztwie słynnego Dębu Bartek. Teraz najświeższa prognoza pogody.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Wieczorem po zmierzchu jeszcze 16-17 stopni. Na świętokrzyskim niebie trochę chmur, sporo słońca i bez opadów. Nocą minimalnie od 10 do 12. Przejściowe zachmurzenie w nocy nie przyniesie opadów. Wiatr słaby, a więc noc spokojna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawić mogą się przelotne opady deszczu, zwłaszcza po południu. Temperatura wzrośnie do nawet 26-7 stopni, ale dokuczać może nam mocniejszy wiatr.
6: 3 minuty po godzinie 17, a ja 40.
7: Co 40?
6: 40 km dzisiaj przejechałem rowerem.
7: Elektrycznym pewnie.
6: Ja, ty jest na skuterze, tak, ty pewnie pochwali, o skuterze mówisz. No. Skuter to nie rower, skuter to nie rower.
7: Ja 40 km. Widzisz te nogi? Widzisz, jak one są teraz duże? Musiałem spodnie rozcinać. Daleko
6: stąd. Filip to ten z dużymi nogami, a Michał z małymi. Kanał nadawczy. Bledka teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 17.09 RMF Max z wami.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
0: Jak to mówią, Bóg z nami, a kanał nadawczy z wami.
2: Tak zawsze było mówione i tak zawsze mówione będzie. A my chcemy, żebyście tu właśnie teraz wy mówili, bo kanał nadawczy to jest też takie miejsce, gdzie wy możecie w końcu coś powiedzieć. Nie tylko my będziemy gadać, będziecie nas słuchać. Nie to co, właśnie. Bo to za... A, dobra, to nie ma co gadać dalej. Dlatego teraz na Messenger RMF Max opisz nam swój kubek. Co tam masz na kubku?
0: Taki twój ulubiony, albo taki twój jakiś śmieszny, co masz, co tam jest albo napisane, albo jaki kształt on ma, albo coś takiego, co go wyróżnia jakoś.
2: I jeżeli ty to nam wyślesz potem na Messenger RMF Max, to my z tego zrobimy piosenkę i to na serio.
0: Będzie piosenka o kubkach.
2: No.
0: 17.10 RMF Max Messenger, tam piszecie o swoim kubku.

0: I właśnie za tą energię lubimy RMF Max i lubimy kanał nadawczy Milki i Just The Way You Are. Za nami na 18 minut po godzinie 17. Za nami też Maja Chwalińska. W sensie nie to, że stoi tutaj za nami, ale za nami są mecze Maji Chwalińskiej. Tak, te emocje piękne, wszystkie ale... już minęły, ale super.
1: Ale pięknie ale było. Tak. Ja to się tak mega wzruszałem. Tak. Ja to jej tak kibicowałem, tak orzeszki zasuwałem nerwowo.
0: Mm. Oglądałem tenisa i sam stękałem na tym korcie. Tymczasem Maja Chwalińska zalicza awans w rankingu i to konkretny awans, bo to jest awans z pozycji 114 na pozycję numer 21, także oczko, moi
1: i
0: kochani.
1: I to jest w ogóle super awans, bo w przeciwieństwie do większości awansów w Polsce, ten wiąże się z większymi zarobkami.
0: RMF Max. Ach, ta z paletką, ta gówniara, to...

0: Wakacje się zbliżają wielkimi krokami. Avicii w sercu, Avicii w głośniku. To jest właśnie RMF Max, drodzy państwo. Poczekaj, bo nie dokończyłem zdania. 17.30.
1: I ja chciałem powiedzieć, że to jest fajny poniedziałek. A teraz ty możesz mówić.
0: To ja właśnie też jeszcze powiem, słuchajcie, bo mamy dane o rekordowo drogich mieszkaniach w Polsce. To jest coś, o czym lubimy słuchać.
1: To, tak? Oczywiście, deweloperzy.
0: Ale
1: to
0: jest, nie udawaj.
1: Tak, place zabaw.
0: Lubimy posłuchać o takich rzeczach, na które się można powkurzać. I tak, na przykład w Krakowie najdroższe dzielnice nawet 35 tysięcy za metr.
1: Wow.
0: Ale no jednak hitem jest Warszawa. Tutaj nawet w najdroższych dzielnicach 60 tysięcy złotych za metr.
1: To trochę przypomina rynek deweloperski, taki sklep mięsny teraz, nie? Że przychodzisz i... Dzień dobry, ja poprosiłbym 40 metrów mieszkania za 40 tysięcy. No jasne, już podaję. Ojej, ukroiło mi się tutaj za 60 tysięcy, może tak zostać?

0: Bibi Rexa i David Guetta robią wam dzień na P, czyli poniedziałek. Chciałem powiedzieć piątek, ale wiadomo, że piątek dopiero będzie za 4 dni. Ale fajnie było przez ten długi weekend.
1: Dzień na P, piękny.
0: Piękny. I... przez długi weekend się zapytałem, czy było fajnie. Fajnie było? Fajnie było.
1: No fajnie było.
0: Fajnie było. A za chwilę będzie piosenka i to piosenka o waszych kubkach, bo to piosenka jest o kubkach. Max. Bawi. Reklama.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
6: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
7: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Uśmiechu od samego rana życzy Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat zawierający elektrolity, magnez i witaminę C.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych, 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: I po reklamie.

Wieczorem po zmierzchu jeszcze 16-17 stopni. Na świętokrzyskim niebie trochę chmur, sporo słońca i bez opadów. Nocą minimalnie od 10 do 12. Przejściowe zachmurzenie w nocy nie przyniesie opadów. Wiatr słaby, a więc noc spokojna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawić mogą się przelotne opady deszczu, zwłaszcza po południu. Temperatura wzrośnie do nawet 26-27 stopni, ale dokuczać może nam mocniejszy wiatr.

0: On robi taki klimat, ten Eben, z numerze Halo, ale klimat to będzie zaraz, ponieważ mamy zebrane wszystkie wasze wiadomości. I zaraz będziemy je przedstawiać wam tutaj w piosence.
1: To jest piosenka o kubkach, o waszych kubkach, więc posłuchajcie jej koniecznie, uważnie. Ania,

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Właśnie chodzi o kubek z napisem RMF Max.
3: Dokładnie o ten kubek chodzi, to jest mój ulubiony kubek. Aha. Również.
2: Nie ze RMF Max, takie mamy.
3: I pamiętajcie, w życiu najważniejsze, żeby się właśnie nie ze RMF Max.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, RMF Max cały czas w głośniku, a my z Filipem wspominamy piękne czasy, kiedy lody były tańsze.
1: I były naprawdę smaczniejsze, a przynajmniej tak nam się wydaje.
0: No to nie, to mi się wydaje, że były takie same.
1: Nie?
0: Ale były też większe były.
1: No były większe, na pewno.
0: Kiedyś to były
1: lody. Kiedyś to było w ogóle.
0: No w ogóle właśnie, tak było.
1: Ale będzie też, po godzinie 18 będzie kanał nadawczy, będą bilety na ING Silesia Beats. Warto być z RMF Max.
0: Wszystko kiedyś było lepsze, tylko kanał nadawczy zawsze jest... Zawsze jest gorszy.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
6: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
9: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
8: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
0: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
14: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
15: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się Twój wpływ.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: tu RMF Max we fleszu skrót najważniejszych informacji z regionu. Michał Michta, zaczynamy. 163 osoby zostały objęte zwolnieniami grupowymi w kieleckiej firmie Nordfood Polska, do której należały likwidowane w całym kraju restauracje Nordfish. Należąca do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa firma jest w stanie upadłości, ma spore długi. Proces zwolnień grupowych ma potrwać do końca lipca. Jak dowiedziało się RMF Max, część byłych pracowników nie otrzymała wynagrodzeń i odpraw. Sprawy kierowane są do sądu. A u nas teraz krótko Aleja Solidarności w Kielcach. Na jezdni wyjazdowej z miasta na wysokości biurowców trwają prace związane z budową nowego zjazdu. Czasowo w razie potrzeb zamykany jest prawy pas jezdni.
1: Trwają prace, które mają na celu uporządkowanie i usprawnienie ruchu na drodze wewnętrznej biegnącej wzdłuż Alei Solidarności. Tam w tym momencie prowadzona jest budowa nowego zjazdu i dojazdu w tym rejonie, dzięki czemu włączanie się do ruchu w Alei Solidarności będzie bezpieczniejsze.
0: To był Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. A my szybko przenosimy się do Skarżyska. Tam ruszyło głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 8 propozycji.
2: Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Oddanie głosu możliwe jest tylko elektronicznie przez portal skarżysko.budżetobywatelski.pl. Głosowanie wymaga wypełnienia formularza i potwierdzenia kodem SMS. Z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 3 głosy. Projekty zakwalifikowane w tym roku to Plac Marzeń przy Zalewie Ryjowskim, Zielona Enklawa Integracji Społecznej, Małe Marzenia, Wielka Sprawa, Świat Zabawy i Odkryć na Boże. To także 7 etap Aktywnej Kamiennej, Ławeczka Stafa, Bernatka Odnowa, Lasopark i Altana Wielopokoleniowa.
0: To był nasz reporter Marcin Różyc, a my na moment zaglądamy jeszcze do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Ostatni miesiąc przyniósł spadek liczby bezrobotnych o 117 osób. A jakich ofert teraz jest najwięcej?
3: Bardzo dużo spawaczy potrzeba i to zarówno tych, którzy chcą pracować w kraju, jak i za granicą. Wszyscy ci, którzy mają fach w ręku, bo potrzeba zarówno operatorów maszyn w przemyśle, jak i operatorów maszyn budowlanych, więc budownictwo też nam rusza intensywnie z pracami po zimie. Potrzebna jest opieka osób starszych i rozwijający się rynek medyczny. Od dłuższego czasu mamy deficyty, jeśli chodzi o nauczycieli, głównie nauczycieli przedmiotów zawodowych.
0: Tyle Zbigniew Brzeziński z Urzędu Pracy w Kielcach. Na koniec krótko Zagnańsk. Tam dostępna dla odwiedzających jest już nowa tężnia solankowa. Ustawiono ją nieopodal dębu Bartek.
4: Nową atrakcją jest druga co do wielkości w województwie świętokrzyskim tężnia solankowa. Największa jest w Busku-Zdroju, druga jest w gminie Zagnańsk. Jest to tężnia, która może pomieścić 30 osób, więc jeśli chodzi o gabaryty, wygląda imponująco.
0: Tyle Wojciech Ślefarski, wójt Zagnańska.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Teraz krótko i szybko o tym, jaka będzie noc w regionie świętokrzyskim. Zapowiada się pogodnie, zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Do tego słaby wiatr. Na skali minimalnie od 10 do 12 stopni. Na jutro już sporo chmur, przelotny opad deszczu, miejscami może zagrzmieć. Jedynie poranek będzie pogodny, będzie jednak ciepło nawet do 27 stopni. A pojutrze ochłodzenie, będzie u nas już tylko 14 kresek, do tego chmury i opady deszczu.
6: Ale piękny jest ten poniedziałek. A w zasadzie był, bo już powoli się kończy, a szkoda, bo mógłby jeszcze potrwać. Taki piękny był.
7: Niecodziennie jest poniedziałek, ale dzisiaj akurat jest. I dzisiaj na 3 minuty po godzinie 18 już teraz chcielibyśmy zapytać, kto chce bilety na ING Silesia Beat, to niech napisze ja. Na Messengerze. Zobaczymy, kto chce.
6: No zobaczymy, no.
7: Jeżeli okaże się, że dużo osób chce, to wtedy zrobimy konkurs. No zobaczymy, no.
6: No dobra.
7: Ja napisz na Messengerze.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zawsze uwielbiam, kiedy wlatuje Danza Kuduro, bo mamy ciekawostkę z tym związaną. Bo wszyscy ten numer znają, ale nikt nie sprawdza tłumaczenia tego numeru, a tam jest coś w stylu: potrząśnij ręką, głowa do góry, na, taniec Kuduro. No i fajnie, no,
1: no i
0: hit
1: teraz
0: jest,
1: się dowiedziałem, czemu Filip trząsł ręką i podniósł głowę do góry przez
0: tak
1: ostatnie
0: było.
1: Kilka minut w RMF Max. Dostaliśmy wiadomości, zostaliśmy zasypani twierdzącymi odpowiedziami na pytanie, czy chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats. I w związku z tymi odpowiedziami organizujemy taki konkurs.
0: Tylko najpierw trzeba do nas na Messenger RMF Max, a tak samo jak pisaliście to wszyscy ja, albo ci, którzy nie pisali, też mogą napisać. Teraz stwórzcie nowe słowo z końcówką ING. ING, ING.
1: No ING Silesia Beats to jest właśnie festiwal, na który rozdajemy wam wejściówki. A jak wiadomo, to ING to jest taka końcówka, z którą tworzy się wiele różnych słów w wielu różnych językach, więc jakby weźmy ten nasz polski język i wzbogaćmy o nowe słowa z końcówką ING.
0: Mi teraz przychodzą te same, których nie powinienem powiedzieć, więc ja po prostu wyłączę mikrofon, a ty, Michał, możesz jakieś nowe słowo wymyślić.
1: Ja nie chcę też.
0: Ty nie chcesz pomagać?
1: Ja nie chcę powiedzieć, bo
0: no,
1: to...
0: tak jest, Michał.
1: Bo to ja uważam, że to by za łatwo było wtedy ludziom.
0: Wy wymyślcie.
1: Wy
0: słowo
1: wymyślcie.
0: Z końcówką ING.
1: Messenger RMF Max.
0: Na przykład określenie pracy, to może być też coś z końcówką ING, nie?
2: Let's go. Sounds good.
1: Ale go rozbawiłeś.

0: nie chcę nic mówić, ale jeden z redaktorów dzisiaj nieco niewyspany po nocnym powrocie z koncertu Dawida Podsiadło.
1: O, bo tak, ja akurat to... bardzo wyspany.
0: No i teraz zgadujcie, który niewyspany. 20 po 18 RMF Max, Dawid Podsiadło za nami z nowiutkim numerem Na Błysk, który rzeczywiście na błysk, odpicowany, piękny, wspaniały. Dziękujemy Dawidowi.
1: A Polacy chcą rzucić wyzwanie samolotom. Tak czytamy właśnie w internetach. Okazuje się, że mają być nowe, super, ultra, mega, hiper, szybkie pociągi, które będą się rozpędzały nawet do 550 km na godzinę.
0: No to... 550 na godzinę.
1: No dokładnie.
0: To są niesamowite liczby w ogóle.
1: Ale
0: są...
1: przy okazji to zobacz. To mamy tak, mamy super szybkie tak. pociągi, mamy samoloty, latamy na Jowisza, tam Sławosz lata na Jowisza, prawda?
0: Prawie, no do, prawie, do Jowisza,
1: tak.
0: no.
1: Ale do Chorwacji to i tak pojedziemy samochodem.
0: Tylko nie elektrycznym.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Chcesz schudnąć przed latem, ale tym razem naprawdę? W Centrum Odchudzania Olgi Chaińskiej dostajesz coś więcej niż trening. Indywidualny plan, pełne wsparcie i pracę z ciałem, która daje realne efekty. To nie są obietnice, to proces, który działa. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli chcesz zobaczyć zmianę jeszcze przed latem, zacznij teraz. Centrum Odchudzania, Kielce Szczecińska 1, teren basenu na Pika. Dietetyka, fitness i trening personalny w jednym wyjątkowym miejscu.
10: Polecam. Olga Chaińska.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
13: I po reklamie.

0: Mocno, świeżo,
1: leć na maksa razem z tym
0: RMF Max. Hity na maksa.

0: Alok, Kali, Dive Into Me, 30 minut po godzinie 18, czas na zabawę. Jest z nami już Paweł. Siemano, Paweł.
1: Cześć wszystkim, siemanko.
0: Paweł, przede wszystkim najpierw powiedz słowo, które wymyśliłeś z końcówką ing.
1: Słowo, które wymyśliłem z końcówką ing, to był korking.
0: Tak jest, korking, chyba stałeś, co akurat?
1: Tak jest, wyjeżdżałem właśnie z Zielonej Góry i korki w całym mieście, korking w całym mieście, więc...
0: Całą Zieloną Górę pozdrawiamy, Jelenią Górę, każdą górę pozdrawiamy. Wiemy, że jesteście w górach, więc...
2: całe Tatry.
0: Tam są całe Tatry, pozdrawiamy przy
1: okazji. Tak jest.
2: Paweł, cudownie, że jesteś z nami. Oprócz korków, jak ci mija dzień? Dobrze jest, źle jest?
1: Świetnie. Poniedziałek, jak zawsze, po weekendzie ciężki, ale lecimy do przodu.
2: Ja myślałem, że komuś poprawimy humor, kto ma zły dzień. To nie wiem, może do kogoś innego zadzwonimy jednak z tymi biletami.
0: Na razie. Nie, dobra.
2: Bo chodzi o to, że posiadamy bilety na ING Silesia Beats. Tam cudowny line-up, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata i możesz zawalczyć o wejściówki na ten festiwal. A jak, to ci Filip opowie, bo ja nie do końca rozumiem.
0: Musisz, Paweł, za chwilę usłyszysz 10 słów i z tych 10 słów musisz zapamiętać co najmniej 4. I my potem uruchomimy stoper, jak skończymy czytać te słowa i powiemy czas start, a ty wymieniasz te słowa, które ci przed chwilą powiedzieliśmy, okej?
1: Okay? Jasne.
0: Wymieniasz 4 i my dajemy ci bilet na ING Silesia Beats.
2: Także 4 z 10, 40% wystarczy, to nawet lepiej niż na maturze.
0: Także Paweł, słuchaj, uwaga, zamieniaj się w słuch. Maja, kadzidło, ślub, czapka, urlop, grzegżółka, helikopter, kino, rabarbar, nenufar. Uwaga, Paweł. Czas, start.
1: Maja, ślub, urlop, rabarbar, helikopter.
0: Zdążył, dobra, jest, mamy to, jest.
2: Skubaniutki, nawet ten helikopter z tym samym akcentem, co ty podał. To mi się podobało.
0: Helikopter z akcentem.
1: Helikopter mi się spodobał najbardziej.
0: Paweł, jedziesz na ING Silesia Beats.
1: Super, dzięki.
2: Spoko, nie ma problemu w ogóle.
0: Z Zielonej Góry, rzut beretem, czapką.

0: Kasia Gruszka z numerem Gorąco i Zimno na 38 minut po godzinie 18. Fajne tłumaczenie z języka angielskiego, ale to jednocześnie zapowiada, co się będzie działo w pogodzie. Będzie ciepło czasami, będzie zimno, różnie to będzie.
1: Niesamowite, że ja próbuję znaleźć cały czas połączenie między gruszką a pogodą i...
0: To nie o to chodziło. Ciepło i zimno, rozumiesz?
1: Bo
0: temperatura, Michał, może być wysoka albo niska, co się przekłada na to,
1: tak
0: że...
1: Tak samo jak gruszka.
0: Tak samo jak gruszka.
1: Gdzieś to teraz rozumiem.
2: Reklama. Hiszpania, Włochy, ty to masz ciągle wakacje.
3: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
4: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
5: Mija 50 lat od wydarzeń Radomskiego Czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Cześć.
1: Teraz krótko i szybko o tym, jaka będzie noc w regionie świętokrzyskim. Zapowiada się pogodnie, zachmurzenie przeważnie małe i bez opadów. Do tego słaby wiatr. Na skali minimalnie od 10 do 12 stopni. Na jutro już sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami może zagrzmieć. Jedynie poranek będzie pogodny, będzie jednak ciepło nawet do 27 stopni. A pojutrze ochłodzenie, będzie u nas już tylko 14 kresek, do tego chmury i opady deszczu.

0: Lubimy te klawisze. To Margaret i tańcz głupia na 11 minut przed godziną 19. Tymczasem Marciniak. Szymon Marciniak.
1: Znamy.
0: Sędzia. Jest sędzia Anna Maria Wesołowska i sędzia Szymon Marciniak. Dwóch najpopularniejszych sędziów.
1: Jednocześnie jeden z najbardziej znanych aerodynamicznych ludzi w Polsce.
0: Ponieważ ma bardzo aerodynamiczną fryzurę. Szymon Marciniak wprost o tym, czy poprowadzi finał Mistrzostw Świata.
1: I to nas zaciekawiło nagłówek, że wprost.
0: Wprost.
1: My lubimy, jak jest wprost powiedziane coś. Ja czytam właśnie, jak on wprost powiedział. Jadę na mundial jako doświadczony, spełniony arbiter. Wiem, że jeśli będę sędziował dobrze, to jestem w gronie osób mających szansę na dobry wynik. Jestem głodny sędziowania, będę się cieszył każdym meczem.
0: Wprost! Co za konkretny facet w ogóle.
1: To jest niesamowite, jak on konkretnie wprost po to powiedział.
0: Wprost.
1: To jest niesamowite.
2: Poczuj dobry beat.

0: No przecież ten numer brzmi jak lato. Nie on, jest tak,
1: on
0: Michale?
1: Brzmi właśnie tak, dokładnie jak lato.
0: 5 minut jest do godziny 19. Za chwilę więcej hitów na Maxa. Koniecznie zostańcie. I zabawa. Moja ulubiona.
2: Reklama. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Kielcach. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Kielcach. Ulica Szczecińska 34.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit. Zaoczne liceum i szkoły policjalne. PHP, administracja. Przenieś się do nas. Zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: O tym, co ważne w naszym regionie, we Fleszu RMF Max. Michał Michta w studiu. Zaczynamy. A na początek krótko. Urząd Miasta Kielce, który wprowadził całodobowy dyżur w podległemu prezydentowi Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nowa komórka, jak czytamy w komunikacie, będzie funkcjonować w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ma monitorować potencjalne zagrożenia i koordynować działania ratownicze. A teraz szybko przenosimy się do Skarżyska. Miasto rozważa wprowadzenie strefy płatnego parkowania. W tej sprawie na razie trwają rozmowy. Rozwiązanie to miałoby uporządkować parkowanie i wymusić rotację aut.
1: Wychodzimy z założenia, że przynajmniej w dwóch, trzech takich kluczowych miejscach Skarżyska taka potrzeba była zgłaszana. Tu chodziło m.in. o tutaj ten teren przed Urzędem Miasta, przed dworcem PKP. Być może w okolicy też również Centrum Handlowego Hermes.
0: Mówi Konrad Wikariusz, zastępca prezydenta miasta. Ostateczna decyzja należeć będzie do skarżyskich radnych. Wstępnie mówi się, że strefa mogłaby zostać wprowadzona w przyszłym roku. A my zaglądamy jeszcze na moment do Ostrowca. Boisko piłkarskie przy ulicy Kolejowej przejdzie modernizację. W planach jest wymiana murawy, modernizacja oświetlenia i uzupełnienie trybun. Miasto dostało na ten cel rządową dotację.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Nie za granicą, a w Busku-Zdroju Korona Kielce będzie przygotowywać się do nowego sezonu Ekstraklasy. Skąd taka decyzja? O tym teraz nasz reporter Marcin Różec.
3: Bo w tym miejscu są bardzo dobre warunki do zorganizowania takiego obozu, zarówno do treningów, jak i regeneracji. Taki wyjazd jest też tańszy i logistycznie prostszy. Nie trzeba planować lotów i przejazdów.
0: No i dodajmy, Marcin, piłkarze z urlopów wrócą dokładnie 24 czerwca.
3: Kilka dni później Kielczanie zagrają sparing z drużyną ze Słowacji, a od 5 do 15 lipca będą przebywać w Busku i zagrają z Omonią Nikozja i Stalą Rzeszów. A po powrocie z obozu drużyna zmierzy się z Termaliką Brukbet Nieciecza. Pierwszą kolejkę Ekstraklasy zaplanowano w dniach od 24 do 27 lipca.
0: Tyle od Marcina. A na koniec jeszcze krótko o Samsonów, gdzie dobiega końca modernizacja ruin pieca hutniczego. Niebawem zakończą się prace obejmujące zabezpieczenie murów, nowe oświetlenie oraz wymianę ogrodzenia. Wokół ruin powstaje ścieżka edukacyjna z ławkami i tablicami edukacyjnymi, a są już dalsze plany.
4: Chcemy pozyskać teren, na którym wybudujemy parking, wybudujemy budynek takiego dziedzictwa historyczno-kulturowego związanego z tymi ruinami, na którym będzie kawiarnia, część wystawiennicza i kino.
0: Powstać ma również film przybliżający historię tego miejsca.
4: Czyli kiedy był wybudowany, kto go budował, dlaczego, co tam było produkowane, na przykład kule armatnie, a gdzie były wykorzystywane, a w powstaniu styczniowym. I po prostu taki fajny film, dynamiczny, przedstawiający tą historię.
0: Mówił nam wójt gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski.

0: Noc w Kielcach i regionie świętokrzyskim spokojna i bez opadów. Będzie od 10 do 12 stopni. A jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, potem wzrośnie do dużego. Po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze, nawet lokalnie z gradem. Maksymalnie będzie od 26 do 28 stopni. Wiatr mocniejszy niż dziś, a w czasie burz silny i porywisty. Pojutrze szaro, mokro i chłodno, 14 kresek tylko. W kolejnych dniach niestety podobnie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam po godzinie 19 i chciałbym się dowiedzieć, co robicie i co możemy zrobić, żeby było fajniej.
2: Jeżeli macie jakieś takie pomysły, to nas napiszcie na Messenger RMF Max.
1: Co możemy zrobić dla was?
2: Jesteśmy dla was, my tutaj dla was, z serduszkiem.
1: Bo może jest jazda samochodem, która jest nudna, albo ktoś mówi do was, a wolelibyście, żeby nie mówił.
2: Albo na przykład chce jakąś piosenkę.
1: Piosenkę na przykład. No, Wiktora Woli Góry, 4 pory roku, teraz w RMF Max, Michał i Filip.
2: Dzień dobry.

0: 19.13. Ludzie westchnęli, jadąc z pracy do domu, mówiąc, jak ja kocham swoją pracę.
1: I to jest właśnie ten moment, kiedy pojawia się zabawa w RMF Max, moja ulubiona, czyli zabawa zawodówka.
2: Zawodówka!
1: Więc teraz na RMF

0: RMF Max, na Messengerze RMF Max, tak naprawdę, napisz nam, za co kochasz swoją pracę, ale, nie napisz nam, co to jest za praca, bo to będzie nasze zadanie, żeby właśnie to odgadnąć.
1: Prosta sprawa, Messenger RMF Max, tam czekamy na informacje, za co tą swoją pracę kochacie. No i później 90 sekund, ja i Filip kontra wy i zobaczymy, czy nam się uda.

0: Pani Amerykanka, czyli Taylor Swift w RMF Max, a pani Amerykanka też w sieci jest oburzona. W sensie nie Taylor Swift, żeby było jasne. Nie, nie.
1: Jakaś inna.
0: Ale to jest inna Amerykanka, tam jest dużo w ogóle Amerykanek.
1: Tak, oni mają dostatek Amerykanek.
0: Więcej niż dwie na pewno jest. I pewna Amerykanka została w sieci oburzona, bo w samym centrum Rzymu zapłaciła aż 44 euro
1: dużo.
0: Za dwie wielkie porcje lodów z bitą śmietaną.
1: Tak, i pani oburzona, ona mówi w ogóle, że to jest oszukiwanie ludzi, ja ją absolutnie understand, bo to jest the worst, jak się coś baje, a potem you have to pay. RMF.

0: Ale to jest super radyjko, co gra takie numery. To jest Sony Fodera i Think About Us w RMF Max. A to radyjko to jest RMF Max. I w tym radyjku pojawił się niespodziewanie Wojtek. Siemano, Wojtek.
1: Siemano.
2: Hej, siemanko.
1: Wojtek, ty wykonujesz zawód, który wiemy, że kochasz. A teraz nam powiedz, za co tę robotę kochasz?
2: Za to, że chodzę do niej co 3 dni. Aha. I nie wiem, co mnie czeka. Za każdym razem robię coś innego. No i chyba tyle.
0: Dobra. To są takie informacje, które są idealne, bo nie za wiele nam mówią, ale jednak dają nam pewien trop. I teraz uwaga, wszyscy odpalają Messengera RMF Max i razem zgadujemy, jaki zawód wykonuje Wojtek. Możecie na Messengera podsyłać pytania, które mamy mu zadać, a możecie też po prostu zgadywać, jaki to zawód waszym zdaniem Wojtek wykonuje. Wojtek, czy ty jesteś gotowy na tę epicką potyczkę?
2: Jak najbardziej.
1: Dobra, to Siwek, startuj zegar.
0: 3, 2, 1, czas, start.
1: A my zadajemy pytanie w takim razie. Wojtek, a ile trwają te zmiany? Tam, co tam jesteś w robocie?
2: 24 godziny.
0: Wojtek, czy wykonujesz te zmiany w mundurze?
2: Tak jest.
0: Wojtek, czy jesteś strażakiem?
2: Czemu tak szybko to poszło?
0: Bo znam pewnego strażaka i wiem, jak pracuje. I to nie jesteś ty, ale teraz znam już dwóch.
1: Dziękujemy, Wojtek. No i widzicie, tak to jest. Przychodzi Michał, pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogrąca mu śmiechów dzieci, no.
0: Ale Wojtek, w takim razie nie dziwię się, że tą robotę lubisz, bo jest to przepiękna robota. Wiele dzieciaków marzy od dziecka, żeby strażakiem zostać, więc tobie gratulujemy spełnionego marzenia.
1: A teraz piosenka o Michale, czyli Mr. Know It All. Pan, który wie wszystko.

0: Ona po prostu tekstu zapomniała pod koniec. Ja się zakładam.
1: Albo po prostu nagrywała u stomatologa, bo ja też tak rozmawiam, jak jestem na przykład na plombie, nie? I jak coś mnie pyta stomatolog, to ja mówię...
0: Ale w ogóle czemu oni nam pytania zadają, jak wiedzą, dlaczego? Że nie odpowiemy?
1: Czy jest jakiś stomatolog teraz przy radiu? Niech napisze, dlaczego wtedy z nami rozmawiacie, dlaczego zadajecie pytania. No czekamy. Messenger... Messenger RMF Max. Dlaczego stomatolog zadaje pytania, kiedy ja nie odpowiem?
2: Reklama.
3: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową. Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko? A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
6: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
5: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enel.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Ach, inżynieria danych, elektromobilność, teleinformatyka. Fajnie, tylko co ja będę po tym robił? No jak to co? Przecież będę mieć pracę. Przecież właśnie o to chodzi.
3: Zdaj test na studenta i napisz nam na rmfmax.pl, gdzie się widzisz po studiach. Wygraj bajeranckie słuchawki AirPods, idealne na start nauki.
4: Konkurs Gdzie się widzisz konstruujemy dzięki jego sponsorowi, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Tu zaczyna się twój wpływ.
5: I po reklamie.

Noc w Kielcach i regionie świętokrzyskim spokojna i bez opadów. Będzie od 10 do 12 stopni. A jutro początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, potem wzrośnie do dużego. Po południu przelotne opady deszczu i miejscami burze, nawet lokalnie z gradem. Maksymalnie będzie od 26 do 28 stopni. Wiatr mocniejszy niż dziś, a w czasie burz silny i porywisty. Pojutrze szaro, mokro i chłodno, 14 kresek tylko. W kolejnych dniach niestety podobnie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mega wakacyjny klimat, tak właśnie RMF Max przyspiesza wakacje. Modelki Wodarski, lubię cię jak lato, a my dostaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego stomatolodzy z nami rozmawiają, kiedy mamy... No właśnie. I po co? Żeby nie myśleć o bólu.
1: I wtedy... I wtedy na przykład właśnie pytają, czy boli.
0: Albo co tam jadłeś na śniadanie? Jakby se nie mógł zobaczyć między zębami.
1: Dziękujemy za dziś, Michał Siwek.
0: Filip Kliber.
1: Dobrego śniadania jutro życzymy. Dobrej kolacji dzisiaj. O, pszczoła cię zaatakowała.
0: Skąd pszczoła w studiu?
1: Ale jajca.
0: Dobra.
1: Przyszła na Hopbenz Extra, które zaraz się zaczyna. 10 najlepszych numerów i pszczoła. Bądźcie z nami w RMF Max.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max, ale nie od klubowych wydarzeń sobie zaczniemy, tylko od plenerowego wydarzenia bardzo fajnego w Małogoszczu. Już 13 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, Dni Małogoszcza, które muzycznie, no tak w rockowym klimacie mocno w tym roku. Wszystko się odbędzie na stadionie Wierna Małogoszcz. No, oczywiście będą występy lokalnych zespołów, występy zdolnej młodzieży z Małogoszcza i okolicy, ale wieczorem w sobotę najpierw będziemy mieć koncert Rock Wolności w wykonaniu zespołu Baby Rock. No, a na deser około godziny 21:00 ikona takiego oldschoolowego polskiego rocka na scenie, czyli grupa Budka Suflera. Potem jeszcze pokaz sztucznych ogni i impreza przy bitach od DJ Kalpi. To muzycznie, ale oczywiście będzie też cała masa wydarzeń towarzyszących. Będą konkursy, będą atrakcje dla rodzin, będzie wesołe miasteczko, będą kiermasze z, na przykład, z lokalnymi wyrobami, ale nie tylko. Dni Małogoszcza w tę sobotę, wstęp oczywiście wolny.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Nadajemy się od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień. Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: Zadbaj o energię na cały dzień z Elektrowit od Active Lab Pharma. Preparat z elektrolitami, witaminą C i magnezem.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Zainwestuj w siebie. Wybierz szkoły Monolit, zaoczne liceum i szkoły policjalne, PHP, administracja. Przenieś się do nas, zaliczymy semestry z innych szkół. Zyskaj status ucznia i naukę w weekendy. Monolit Kielce, ulica Jasna 20. monolitkielce.pl.
9: Malarnia proszkowa Wikans zaprasza do współpracy osoby prywatne oraz firmy. W naszej ofercie malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych. Oferujemy także transport. Poznaj szczegóły naszej oferty jeszcze dziś i skorzystaj z profesjonalnych usług. Więcej informacji znajdziesz na stronie cynkowaniewikans.pl. Zapraszamy gorąco. Wikans, malarnia proszkowa. Telefon 788 621 824. cynkowaniewikans.pl.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pop Smith. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pop Smith, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
4: No jeszcze tylko dwa takie poniedziałki i będziemy na wakacjach. Co wy na to? I będziemy sprawdzać je także dzisiaj wieczorem, jakie mamy muzyczne propozycje już na wakacje 2-6. Przemek Grabowski w RMF Max, pierwsza dziesiątka listy OBNC, świetne nowości, premiery i Bledka wśród najlepszych na dziesiątym przy poniedziałku jej 2.

0: A nowość, którą mam dla was na wakacje, to Shimza i Arko w numerze Fire, Fire. Ciekawe, czy jutro będą już w zestawieniu. Bob Sinclair rozgaszcza się hałasowo na miejscu 9. Dobrze powiedziałem? Rozgaszcza? Czy po prostu rozsiada? Czy się po prostu rozgościł? Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Sezon Dawid Podsiadło. Dzisiaj ósemka w zestawieniu listy Hobbens. No, zaczyna się sezon na piłkę nożną, to w tym tygodniu startujemy mundial. A która drużyna ma najwięcej tytułów mistrza świata w piłce nożnej? No tak mi się wydaje też, że chyba Brazylia. Kto też tak typował? Niestety nie biało-czerwoni, ale może kiedyś. Robin Schulz na pewno też będzie kibicować. Macie go teraz, jego nowość na wakacje w RMF Max. Robin Schulz i Barbs w numerze Better Times.

0: Ed Sheeran nie przestaje zaskakiwać. Tutaj Ed i Martin Garrix w numerze Repeat It. Nasza nowość, którą polecam na wakacje. A wiecie, co jeszcze ostatnio wyprodukował Ed Sheeran? Właśnie, kto słyszał, kto wie, a kto nie wiedział, że to Ed Sheeran jest współproducentem oficjalnym, trochę ukrytym może, oficjalnego hymnu Mundialu 2026. Zaśpiewała to Shakira. I ten numer też znajdziecie w poczekalni listy Hot Bands. A za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują Roxy i White. Czeka też nowość, jaką przynosi Machine Gun Kelly.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: I po reklamie.

0: poleca się w poniedziałek w poczekalni. To nowość, jaką przynosi Oscar Metcalf. On też na pewno nie może się doczekać mundialu. To w tym tygodniu zaczynamy. No to czas na szybką rozgrzewkę. Słuchajcie, kto wie, który zawodnik strzelił najwięcej goli w historii mundiali? Kto wie? Odpowiedź za kilka minut. Ciekawe, czy Machine Gun Kelly wie takie rzeczy. Machine Gun i Wiz Khalifa w numerze Girl Next Door. To nasze nowości. Już pierwsza piątka.
1: Max. Numer 5.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Tak trochę zaskakuje na wakacje, buja nas w numerze Satisfy, to nowość, którą poleca także Jay-Z, która śpiewa dla Calvina Harrisa i pewnie Calvin też będzie kibicować, też będzie podglądać mundial, który startuje w tym tygodniu. No to szybko rozwiązujemy zagadkę, kto zdobył najwięcej goli w historii mundiali? Nie, nie Maradona, oczywiście, że Miroslav Klose. Kto wiedział, brawo. Brawo piątka, szóstka, siódemka, a nawet dziesiątka. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Męskie granie orkiestra rządzi na trzecim nareszcie. RMF Max, RMF Max 3, numer 3.

ale to dobrze wyciało. Nasz import z dalekiej Ameryki, tam też potrafią robić dobre taneczne kawałki. To nowy wykonawca Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Może będzie już ten, top 10 jutro na liście Hot Bands. Może wejdą do zestawienia. Głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w poniedziałek męskie granie orkiestra, nareszcie. Na drugim słoneczne house, a nowa w numerze Talk to You. A kto jest najlepszy? No, po raz kolejny w historii David Guetta. Ale tak jakby w remiksie dla Milki, nowa wersja Just the Way You Are zdobywa najwięcej waszych głosów na hop. No ja się nie dziwię. RMF Max. One. One. One. One.

0: 12 na liście Hobbens, jedynka, nowa wersja Just The Way You Are. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami, z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max, ale nie od klubowych wydarzeń sobie zaczniemy, tylko od plenerowego wydarzenia bardzo fajnego w Małogoszczu. Już 13 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, Dni Małogoszcza, które muzycznie, no tak w rockowym klimacie mocno w tym roku. Wszystko się odbędzie na stadionie Wierna Małogoszcz. Oczywiście będą występy lokalnych zespołów, występy zdolnej młodzieży z Małogoszcza i okolicy, ale wieczorem w sobotę najpierw będziemy mieć koncert Rock Wolności w wykonaniu zespołu Baby Rock. No a na deser około godziny 21:00 ikona takiego oldschoolowego polskiego rocka na scenie, czyli grupa Budka Suflera. Potem jeszcze pokaz sztucznych ogni i impreza przy bitach od DJ Kalpi. To muzycznie, ale oczywiście będzie też cała masa wydarzeń towarzyszących. Będą konkursy, będą atrakcje dla rodzin, będzie wesołe miasteczko, będą kiermasze z, na przykład z lokalnymi wyrobami, ale nie tylko. Dni Małogoszcza w tę sobotę, wstęp oczywiście wolny.
2: Reklama.
3: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Wake up! Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
5: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
7: Bez stresowego dnia życzy Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit. Elektrowitów z witaminą C i magnezem.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
23: I po reklamie.

Dead to nasza nowość. Olivia Rodrigo akurat dzisiaj nie zmieściła się w zestawieniu listy Hot Bands, ale jutro też jest dzień. Głosujecie na rmfmax.pl. Witajcie po 21. Najpiękniejsze, najdłuższe dni przed nami. Jeszcze tylko dwa poniedziałki oficjalnie do wakacji. No to jeszcze trzeba trochę pochodzić, prawda? Jeszcze będą obowiązki, ale już powoli możemy o tym myśleć. Już powoli możemy świętować. A na świętowanie Houston Jack Style i Ion Remix Turn the Lights Off.

Drive-by, dużo takiej poprokowej też energii od ekipy Train. Obiecali, że wrócą z nową muzyką. Robili też takie tkliwe ballady, może nas zaskoczą, no to czekamy na powrót. Teraz coś świeżego z listy Hot Bands, nasza klubowa nowość, aż z Australii. To Fisher. W Australii piłka nożna nie jest takim narodowym sportem, ale pewnie tam też jest sporo fanów i też będą oglądać mundial. Fisher pewnie też będzie trzymać kciuki, pytanie tylko za kogo. Fisher i Townsend Eye, nasza nowość w RMF Max. Fajwa.

0: Dzień Talent znają już nawet w Ameryce. W Stanach też ją słyszeli. To Kajra, nasza z Polski. Pozdrawiam wszystkich fanów tutaj na miejscu. Ciekawe, co Kajra będzie robić od czwartku, bo startuje mundial przecież. Będzie największy w historii z udziałem 48 reprezentacji. I trzeba rzeczywiście na to wszystko zarezerwować trochę więcej czasu. No to na mundial także oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. To Shakira i Burna Boy. Może ktoś jeszcze nie słyszał? To Spoko Spoko. To przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
4: To wakacje przede wszystkim, a po drodze...

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Mają talent, to na pewno Kacperczyk i Vito Bambino. Uwaga, uwaga. Czas na numer, który będzie wszędzie przez najbliższe tygodnie na Mundialu. To oficjalna piosenka tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy gospodarzem mistrzostw będzie jednocześnie trio krajów, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. A oficjalnym hymnem jest Die Die Shakira, która zastanawiała się, do kogo zadzwonić, żeby zrobić to razem, i przyznała się, że od razu pomyślała o nim. Zadzwoniła do Eda Sheerana i zapytała się, czy nie chciałby być współproducentem tego hitu. Ed Sheeran oczywiście, jako Brytyjczyk i fan piłki nożnej, powiedział tak, tak więc tak. To Ed Sheeran jest tutaj producentem. Shakira i Burna Boy oficjalnie na Mundial. Die Die.

4 pory roku to Wiktor Waligura, a jak lato to Mundial. Startujemy w tym tygodniu. Teraz nowość w RMF Max od niemieckiego DJ-a Topika, który na pewno zarezerwował czas i będzie trzymać kciuki za swój kraj. No i z kim w grupie E zagrają Niemcy? Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę wieczorem z Curaçao. W ich grupie także Ekwador oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Tak więc chyba wiadomo, kto wyjdzie z grupy. Pytanie tylko, co będzie dalej? Topik już wie, może nawet przewiduje Mistrzostwo Świata Niemców. Topik i Becky G, nasza nowość. Słoneczne afrohausy na wakacje z RMF Max. Sorry, papi.

0: Tak naprawdę Alok przerabia tutaj klasyk, inspirując się holenderskim producentem. Alok Khalid, Dive Into Me, to nasza nowość, która czeka na wasze głosy. Także dzisiaj na liście Hot Bands rmfmax.pl. Ale jest jeszcze kawałek, którego może nie słyszeliście, bo to jest naprawdę świeża nuta. Koncertowi fani na pewno już słyszeli. Na błysk od Dawida. Dawid Podsiadło ma dla nas nowość. Zagram to dosłownie za kilka minut.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Na co wydać ponad 14 000 zł?

0: zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

Tak jak ty, tak i ja zagłosowałbym chyba raczej na hop. Nasza nowość tego tygodnia w RMF Max, Dawid Podsiadło. Jego nabłysk będzie rekordowo, to na pewno, bo przecież Dawid Podsiadło i Sobel zapowiedzieli wspólny projekt, będzie album. Co o tym myślicie? Możecie jeszcze komentować wieczorowo. Jeszcze wszyscy się nie spóźnili. Zapraszam Instagram RMF Max, czeka na wasze komenty, a u mnie wieczorowo król rapsów oczywiście.

Pepas to Faruko, jego imprezowy hicior w RMF Max. A wiecie, co będzie w sobotę? No wiadomo, że w sobotę będzie weekend, będzie sobota. To będzie przecież tak, że nasza impreza w Malborku. Kolejny przystanek Lator Maxa 2026. Mamy dla was mega gwiazdy. Będzie ekipa RMF Max. Będą oczywiście relacje w RMF Max radiowo i na Instagramie też. I w Malborku na naszej scenie Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój DJ-ski set z największymi hiciorami na Maxa. I myślę, że Marshmello możliwe też się pojawi. I to w pierwszym rzędzie. Macie go teraz z zaproszeniem do Malborka. Marshmello, jego nowość Where We Go.

0: Fever Dream to Alex Warren, także fan piłki nożnej.
1: Tak podejrzewam. A wiecie, kto zdobył najszybszą bramkę w historii mistrzostw? Był to Hakan Sukur. 11 sekund mu wystarczyło, żeby strzelić pierwszego gola. Wyobraźcie sobie tak hipotetycznie, że biało-czerwoni są na mundialu i Lewandowski strzela pierwszego gola w 10 sekundzie. No przecież Polska świętowałaby to od razu jak mistrzostwo świata. No za chwilę numer, który jest mistrzostwem świata. Słoneczne hausy od projektu Bauza. Czeka Magnetic.

Back to Friends, uwielbiamy go, to Somber, wieczorowo w RMF Max. No i żebym nie zapomniał, jest kawałek na urodziny, 20 dzisiaj, Magdy. Zostawiajcie życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych na rmfmax.pl. Magda, pozdrawia cię Patrycja, przyjaciółka z siłowni także i wszyscy znajomi, z którymi tam dźwigasz. Magda, na te 20 urodziny przede wszystkim zdrowia, energii i niekończącej się motywacji do realizowania wszystkich celów życiowych, ale też sportowych. Magda, życzę ci najlepszej formy, zawsze na maksa. Dla ciebie taki numer na maksa, nasza nowość, Bibi Rexa, David Guetta, polecają się na wakacje w numerze Sad Girls.

dni, tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze dwa dni i zaczynamy tegoroczny mundial. Wszystko startuje w czwartek, a wiecie, że kiedyś, w roku 1966, to skradziono Puchar Świata, a odnalazł go przypadkiem pies o imieniu Pickles. Brawo, Pickles. Dobrze, że odnalazł. Teraz Ed Sheeran, który też jest fanem piłki nożnej, no i przecież jest współproducentem oficjalnego hymnu, który zaśpiewała Shakira. Tutaj w swoim hymnie, nie na mundial, ale na jedynkę listy Hot Bands, może jutro. Ed Sheeran i Martin Garrix w naszej nowości Repeat It.

0: Beautiful Anima, mistrz elektroniki i także wizualizacji. No to chyba wygrałby w naszym quizie. Mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Czy potraficie odpowiednio łączyć kolory? Ja nie jestem w tym najlepszy, ale trzeba mieć talent, prawda? Projektując na przykład jakąś przestrzeń. Ja to wszystko zrobiłbym takie trochę pstrokate, ale zobaczymy, jak wam wypadnie. Więcej na rmfmax.pl. Zostańcie z nami, bo wracam też z nowościami takimi bardziej klubowymi również. Już na wakacje. Wraca ekipa DabDogs przed wami za kilka minut. How does it feel?
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

Hej bracie, Avicii, jego klasyk w RMF Max. Hej siostro, hej bracie, kto ma ochotę na frytki na chacie? No ja to czasami mam, łapie mnie tak wieczorowo. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni. Może ktoś właśnie teraz słucha z frytkami. O, tańczący z frytkami. To tylko szybko przypomnę, że Robert Makłowicz woli frytki z majonezem niż z ketchupem. Jakby co, zagadka rozwiązana. No i do tych frytek późnym wieczorem nasza energetyczna nowość w RMF Max. Nasz importaż z Kanady.

Abrakadabra, Czary Mary, Hokus Pokus, to Lady Gaga. Ja też byłem zdania, że to takie Hokus Pokus, Czary Mary, że to się nie wydarzy. Wróciłem dzisiaj do wiadomości sprzed, słuchajcie, 4 lat. 4 lata temu pojawiła się taka informacja, że pracują nad syntetycznym alkoholem, który miał nie powodować kaca i wtedy miał trafić do sklepów już za 2 lata. No i dobrze, że to się nie udało. Po co nam kolejne takie wynalazki? Najlepiej zawsze bez procentów. Tak więc nie ma czegoś takiego jak alkohol bez kaca. Trzeba to zapamiętać i po prostu przerzucić się na zero, na soczki, herbatki. Zawsze wyjdzie wam na zdrowie. No i Kaigo do tego wieczorowo, do tej herbatki też. Może być Ice Tea również. Save My Love.

Bardzo mi przykro, Dominik Czuszy śpiewał w RMF Max, odkrywamy polskie gwiazdy, no i mamy także polskie gwiazdy na naszej trasie Lator Maxa, jest i Skolim, jest i Edyta Górniak, jest Grubson, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz, a kto będzie w sobotę w Malborku. Na naszej scenie Wilki, Mortalcio oraz Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, wszyscy jesteście zaproszeni, będzie także nasza radiowa ekipa, będzie się działo, będzie zabawa, zapraszamy do Malborka na Lator Maxa, więcej na rmfmax.pl.

Nie mam czasu tracić czasu. Trzeba sobie to wziąć do serca. Nasze odkrycie Lina w RMF Max. Nie mam czasu na słabe kawałki, zanim skończy się dzień. Dlatego za chwilę Czermi przy tobie. Wróci też Gaba Kościuk i Dawid Płonka. No i będą też bardzo ciekawe polskie takie uliczne rapsy alias Blackout i jego ekipa. Musicie to usłyszeć.

0: Gdybym zobaczył ich w bramie, to nie wiem, stałbym, uciekał, czy może zacząłbym rapować i nawijać, żeby się nie wyróżniać. Alias Blackout i jego uliczna ekipa, a wśród nich Koala 997, MC Kacper Szczurek oraz Falsyfikat. Zawsze wiedziałem, komu się wkręciło, dajcie znać. Przemek Grybowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie. Zapraszam także jutro, wieczorowo, wtorek 20, a wystartujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Miłej nocy, cześć. RMF
1: Max. Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

końca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.